0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Poranek w Koninie zapowiada się chłodno, termometry pokażą 11 kresek, ale słońce będzie z nami. Powietrze czyste, więc oddychać będzie się przyjemnie. Po południu sytuacja może się zmienić. Spodziewajmy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. W sobotę przewidujemy przelotne opady, ale temperatura utrzyma się na poziomie 21 kresek. Niedziela nieco chłodniejsza, maksymalnie 16 stopni, z możliwością lekkiego deszczu. Zaraz w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie jest to kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
5: O tej sprawie piszemy też na SK.pl i SE.pl. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
7: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
8: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
7: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
8: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
7: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
5: Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
9: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico.
5: A o pierwszym meczu mundialu już za chwilę.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
5: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Czerwień zobaczył też jeden z piłkarzy Meksyku. W tej chwili już mamy za sobą mecz, drugi mecz grupy A. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc. Przejście Portugalczyka z Benfiki było możliwe po opłaceniu przez Real klauzuli odejścia wartej 15 milionów euro.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 3 minuty po godzinie. Ojejku, co to się stało? 3 minuty po godzinie. 6:12, dzień czerwca, w piątek zaczęło się. Zaczęło się wielkie granie na stadionach w Kanadzie, USA i Meksyku. No i rzeczywiście Czesi grali, wygrywali i w końcu przegrali. Na szczęście, moi drodzy, my wszyscy wygraliśmy, dobrnęliśmy do piątku, do tego najlepsza polska muzyka. Czego chcieć więcej? Polska górom!

Ten to już sobie poszedł, mam nadzieję. Chociaż nie u wszystkich, bo mówiąc te słowa, rzeczywiście przecierał oczy i jakoś starałem się działać na najwyższych obrotach, bo to mecze się zaczęły. No. Człowiek wstaje w środku nocy, a rano musi do pracy zasuwać. I już teraz otwieram linię 726-826-826. Otwieram messengera naszego, bo dzisiaj z samego rana będę was prosił o takie nietypowe, a może typowe wymówki dla szefa. Co kibic piłkarski ma teraz robić? W końcu mecze trwają bardzo późno w nocy. Jakieś takie macie? Ciekawe wymówki dla szefa? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Mam prezenty!

0: Ciężkie. Ciężkie jest życie kibica piłkarskiego, szczególnie jak toczą się Mistrzostwa Świata i szczególnie jak one się toczą po drugiej stronie naszej pięknej, okrągłej, niebiesko-zielonej półkuli, dlatego że właśnie teraz, znaczy teraz, no jakieś paręnaście minut temu zakończył się mecz Czechów z Koreańczykami, ale żeby go obejrzeć w całości, no to trzeba było czatować tak mniej więcej od godziny, no powiedzmy 3:30. Więc do pracy można zaspać. No to dzisiaj robimy sobie takie przyspieszone UPS, czyli nasze poniedziałkowe UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, bo zbieram od Was opinie i rady dla tych, którzy chcą obejrzeć wszystkie mecze Mundialu, ale później będą się musieli jakoś wyłgać szefowi, że na przykład się spóźnili na pierwszą zmianę. Fajnie, że SMS-y schodzą. Karol napisał na przykład, proszę bardzo, to jest jego propozycja. Szefie, ja wcale nie zaspałem, ja jestem po prostu w innej strefie czasowej, według mojego zegarka właśnie kończy się dogrywka. Świetnie, Karol, teraz znajdź szefa, który na twoją wymówkę powie: Karolu, nic się nie stało, Karolu, nic się nie stało, nic się nie stało, Karolu, nic się nie stało. 726-826-826 albo Messenger. Jakie są wasze wymówki? Jeżeli mielibyście jakąś wymówkę doradzić takiemu kibicowi piłkarskiemu, co mam powiedzieć szefowi, żeby się wyłgać z rana?
1: Od siebie nie upaj za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: 726 826 826
1: albo Messenger. Nie podałem numeru telefonu. Nie wiecie pewnie, jak się ze mną skontaktować w sprawie tych wymówek dla szefów, więc już podaję. 726 826 826. I przeglądam dzisiejszą gazetę kolorową. Otóż, jak już pewnie wiecie, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, prezydent Karol Nawrocki leci na 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. Donald Trump zaprosił naszego prezydenta na galę UFC, czyli będzie mordobicie przed Białym Domem, no ale oczywiście na urodziny to się nie idzie z pustymi rękoma, prawda? Więc trzeba jakiś prezencik gdzieś tam skitrać i później dać. No to już wiemy, co da nasz prezydent prezydentowi amerykańskiemu. Karol Nawrocki podaruje Trumpowi złote spinki do mankietów. No, to już wiemy, że jednak będzie spięcie między funflami. SK2.

0: Promocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Poranek w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie, bo słońce wyjrzy zza chmur, a temperatura wzrośnie do 13 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc spacer z kawą w ręku brzmi jak dobry pomysł. Po południu jednak przygotujcie się na przelotne opady, a termometry pokażą nawet 21 stopni. Wieczorem czeka nas mieszanka chmur i słońca z 16 stopniami na termometrach. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku, a więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Przed południem trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków, ustalili brytyjscy naukowcy. Dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych.
2: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
2: SK2.
8: 28,5 minuty do godziny 7:00.

Tu się absolutnie wszystko zgadza. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak brzmi dwójka z rana, to właśnie tak. Wiktor Waligula i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2 i to jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 2, ale kto powiedział, że nie może być numerem 1? Wszystko zależy od was. W waszych rękach jest to, jak Dry School będzie wyglądał po dzisiejszym notowaniu, bo dzisiaj po 18:00 Łukasz Zduńczyk przedstawi najświeższe wyniki waszego głosowania. SK2.pl. Tam wchodzicie, tam głosujecie. Na razie Kuba i Kuba jest numerem 1. Podium zamyka męskie granie, orkiestra z utworem Nareszcie, ale spójrzmy jeszcze, co jest na samym dole. Na samym dole naszej gorącej polskiej dwudziestki jest Doda ze swoim pamiętnikiem. Jeżeli chcecie, żeby Doda podskoczyła o parę pozycji, to też możecie na nią zagłosować. No i mamy oczywiście też propozycję, a dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.

0: tym, żeby albo coś odesłać. Gorzej, jak macie, powiedzmy, na ósmą na przykład do pracy, prawda? No to tego czasu na sen będzie bardzo mało. Albo będzie trzeba sobie powiedzieć wprost, no niestety spóźni się. Tylko co wtedy szefowi powiedzieć? Dzisiaj zbieram takie wymówki wasze, którym taki kibic piłkarski, który ogląda sobie mundial w środku nocy, będzie mógł uraczyć swojego szefa. Proszę bardzo, jedne są bardzo bezpośrednie na 7268268826. SMS przyszedł taki: szef, jestem pod firmą, ale czekam na rzut karny. Wejdę do pracy dopiero po analizie VAR. O, to się może zejść troszkę, bo ten VAR to wiadomo, on mieli. Mam nadzieję, że szef będzie bardzo wyrozumiały. Mam jeszcze telefon, który dostałem na ten sam numer, 7268268826. Proszę bardzo, jaką wymóweczką szefa byśmy uraczyli, taki kibic piłkarski?
1: Cześć. Najlepszą wymówką dla szefa jest to, gdy się powie, że z rana mąż przytrzymał kolanem.
0: Mąż przytrzymał kolanem. Jak mąż przytrzymuje kolanem, to jest faul. Jak będzie więcej takich fauli w łóżku, no to rzeczywiście doliczony czas gry trzeba będzie wprowadzić. SK2. Przynajmniej z 15 minut. A to już jest taki dobry czas na fajną drzemeczkę. Bajm, noc po ciężkim dniu już teraz w Radiu SK2. 9 minut do godziny 7.

4 minuty do godziny 7, za chwilę, punktualnie o 7, newsy w Radiu SK2, w nich prezydent się tłumaczy, więc głośniej wziąć powinni szczególnie ci, którzy mają gdzieś tam jakieś krypciochy pochowane po poduszkach. Dla was więcej newsów, ale też i dla wszystkich, bo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w kraju i za granicą. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami, za chwilę newsy.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: W Koninie poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne, co na pewno doda energii na początek dnia. Wiatr będzie ledwo wyczuwalny, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu możliwe są przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem pojawi się więcej chmur, lecz słońce też się pokaże, a temperatura spadnie do 16 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych płodów, była lekarka patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi, a na miejscu jest tam teraz nasz reporter Tomasz Witak.
4: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
3: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i SEPR. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent kolejny raz odrzucił rządową ustawę o kryptoaktywach. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego nie ma podpisu?
5: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
6: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
5: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
6: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
5: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
3: Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
7: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
3: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
3: Dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 3,5 minuty po godzinie 7. Nie wiem, czy wiecie, ale słowa potrafią ranić bardziej niż nóż. Kto nie wierzy? Proszę bardzo, jest przykład. Powiedzcie komuś:
11: zamówiłem ci falafel.
1: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
10: Bo dzisiaj dzień falafela, 12 czerwca to dzień falafela. Chciałoby się powiedzieć smacznego, ale nie będę kłamał.

0: dzień gorącego lata to najlepiej spędzić nad jakąś wodą, żeby się trochę ochłodzić. 10 minut po godzinie 7, no to właśnie 35-letni Polak tak sobie pomyślał, że jeżeli dzień jest gorący, no to pojedzie sobie nad wodę i został zatrzymany w Dreźnie. Po tym jak łowił ryby w stawie przy zabytkowym pałacu Zwinger. Służby przybyły nad staw, zebrały zeznania świadków, którzy stwierdzili, że krótko przed pojawieniem się funkcjonariuszy 35-latkowi udało się złowić rybę, którą następnie wypuścił z powrotem do wody. A przypomnę, że właśnie łowienie ryb przed tym zabytkowym pałacem jest zakazane. No to mężczyzna sobie dmuchnął w balonik. Okazało się, że wydmuchał prawie 3 promile alkoholu we krwi, czyli miał dokładnie 2,7 promila, ale mimo to złowił rybę i wypuścił. No, ja zawsze wiedziałem, że w chodzeniu na ryby nie chodzi o chodzenie na ryby, prawda? Poszedł na połów, a na połowie nie się nie skończyło. Jedna połowa dla takiego zawodnika? To się okazało nic. 2,7?
1: SK2.
0: Ale fajnie, że tą rybę wypuścił, nie? Ja nawet chyba wiem, jak on się trochę tłumaczył policji, jak ta już po tę rybę przyjechała i zobaczyła, co się stało. Panie władzo, rybka lubi pływać.

0: A kto by chciał zamienić oglądanie mundialu przed telewizorem na swojej kanapie na oglądanie mundialu w telewizji oczywiście, ale na Stadionie Narodowym w towarzystwie Sławka Peszki? No to moi drodzy, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa. Zbieramy dokładnie 11 osób. Naszą jedenastkę marzeń na taki wielki finał na Narodowym, gdzie razem ze Sławkiem Peszko będziemy mogli sobie obejrzeć meczyk mundialu, strzelić jakiegoś karniaka, no bo będzie też piłeczka, więc będzie można sobie postrzelać karniaczki. No i w poniedziałek zaczynamy naszą rekrutację, ale żeby stać się częścią naszej jedenastki, no to trzeba najpierw wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, zasługujesz na powołanie do naszej ekipy, a później jeszcze wykonać pewne zadanie. Trzeba dokończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i powiem wam tak, macie szczęście, bo daję wam trochę fory, dlatego, że słuchacie Radia SK2 o poranku. Daję wam trochę fory, bo przez cały weekend będziecie się mogli zastanawiać już, co też Sławek Peszko ma na myśli.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, trzeba zgadnąć. I w poniedziałek zaczynamy naszą zabawę.
2: SK2.
0: Sławek Peszko dopiero od poniedziałku w Radiu SK2, a już teraz Dudek, Dominik Dudek, 20 po 7.

Długość dźwięku samotności od Mysłowic w Radiu SK2 na 35 minut do godziny 7.30. Do godziny 8, przepraszam, 7.30 przed nami za 5 minutek. Moi drodzy, a jako że 7.30 przed nami, to znaczy, że po 7.30 zaliczamy nasz copiątkowy odjazd. Już teraz przygotujcie telefony, zapiszcie sobie numer do mnie 726-826-826 i po godzinie 7.30 pierwszy odjazd. No bo coś czuję, że chyba jakieś PKP nam wjedzie.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dziś w Koninie poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą 15 kresek, a niebo będzie w większości słoneczne. Wiatr słaby, ale da się go odczuć, a jakość powietrza jest dobra. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale po południu mogą pojawić się przelotne opady. Wieczorem słońce znów wyjrzy zza chmur, choć będzie ich nieco więcej, a temperatura spadnie do 16 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek Szczecin i pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon. Ogień pojawił się około 4.30 rano na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, do kiedy potrwa akcja, nikt nie ucierpiał. Zastosowanie dronów na polu walki. O tym dyskutowali na poligonie w podwarszawskiej Zielonce projektanci i producenci bezzałogowców. Możliwości tych urządzeń prezentowali głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6,43.

0: Dzięki, że i wy jesteście tutaj i dajecie nam znać. Moi drodzy, szlabany opuszczone, mamy ważny komunikat. PKP, czas zacząć, czyli pozdrów kogoś piątkowo. No nie zdążyłem po prostu jeszcze nadać tego komunikatu i już są pierwsze telefony. Pozdrawiamy. Kto pozdrawia i kogo?
1: Serdeczne pozdrowienia dla Esi, Pani Mieszkowska, Marcina i Artura. Do zobaczenia za tydzień na kajakach. Budziaczki, Jola.
0: Do zobaczenia. Następny telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
2: Cześć. Pozdrawiam wszystkich ziomeczków, którzy tak jak ja się do pomocy się uczą do dermatologii.
0: Pozdrawienia w takim razie. Kolejny telefon. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry. Z tej strony Hubert. Chciałbym pozdrowić Zofii Wiesława Dużego oraz mojego kuzyna Marcela oraz wszystkich słuchaczy Radia Extra 2.
0: No i super, poleciało. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, ja pozdrawiam moją mamę, która mnie właśnie wiezie do szkoły, no i moją najlepszą przyjaciółkę.
0: A jak masz na imię?
4: Zosia.
0: Zosia pozdrowiła mamę i najlepszą przyjaciółkę. Brawo, odbieramy kolejny telefon. Kto pozdrawia i kogo?
5: Pozdrawiam Gosia. Pozdrawiam koleżanki z pracy, Basia, Ele, Ania, Anetę, całe Radio Eska. Pozdrawiam Gosia.
0: Super, mamy to. Poleciała Gosia. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Wszystkie linie zajęte.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam za całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, wszystkich pracowników.
0: Pozdrawiamy również i cóż można powiedzieć, smacznego w takim razie.
6: No, dziękujemy.
0: Dzięki bardzo, proszę bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
1: Cześć, to znowu ja, Wiola, pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Julę wszystkich z Krakowa, za niedługo się widzimy, buziaczki dla was.
0: Buziaczki, pa, pa, kto pozdrawia i kogo, halo, halo.
7: Dzień dobry, Krysiu z tej strony. Chcemy pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo kocham, i psiapsiółkę z pokoju, z Edgenu, na Ścienickiej. No i zabawię się trochę w narcyza, chciałbym pozdrowić siebie, bo nikt mnie nie pozdrawia, każdego pozdrawiam.
0: Ja cię pozdrowię w takim razie.
7: Dzięki bardzo.
0: Jeszcze dwa telefony. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
8: Cześć Grzegorz, chciałbym pozdrowić moją kochaną małżonkę, Małgorzatę i czwórkę moich wspaniałych synów.
0: No i mamy, poleciało. I jeszcze jeden telefon, halo, halo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
9: Magda pozdrawia chłopca, który jedzie do szkoły.
0: No to pięknie. I tym pozdrowieniami, moi drodzy, zamykamy linię, otwieramy szlabany i... Odjazd do następnego piątku. W następny piątek znowu PKP ruszy. SK2. Zapiszcie sobie numer tak na wszelki wypadek. 7268 26826 to numer do nas. I w przyszłym tygodniu znowu pozdrawiamy.

0: A wystawiacie na góry czy na morze? Co preferujecie bardziej w urlop i na wakacje? No to pytanie z odpowiedzią na to pytanie przychodzą ci badacze w białych kombinezonach, którzy wzięli ludzi różnego pokroju, przepytali ich i już wiedzą, moi drodzy. Badania psychologiczne jasno sugerują, że wybór między górami a morzem podczas planowania urlopu może odzwierciedlać cechy osobowości. I teraz tak, zanotujcie sobie. Introwertycy, preferujący spokój i mniejszą liczbę bodźców, częściej wybierają góry, które oferują odosobnienie i ciszę. Ekstrawertycy, potrzebujący stymulacji i interakcji społecznych, lepiej odnajdują się w otwartych i dynamicznych przestrzeniach nadmorskich. U mnie jest z tym tak, że nieważne, czy wakacje zdecydują o tym, czy jestem introwertykiem, czy będę ekstrawertykiem, nieważne, czy pojadę w góry, czy nad morze, jedno jest pewne, mój portfel po wakacjach to będzie choleryk.
1: SK2.
0: Pusty choleryk. 8 minut do godziny 8.

Ciekawe, kto będzie w państwach miastach brał udział dzisiaj. Zbliża się do godzina 8, 5 minut zostało do godziny 8, a więc to jest czas na to, żeby chwycić za telefony, wybrać numer 7268 26 826 i napisać mi SMS-a albo odezwać się na Messengerze i tak włączyć się do naszej zabawy państwa miasta, która już po godzinie 8. Dzisiaj, moi drodzy, tak, to cóż, no, gramy w państwa miasta, mamy piłkarskie mistrzostwa świata, to proszę bardzo, zgłaszamy się państwem, któremu kibicujecie na tym mundialu. To będzie też taka trochę wiedza z tego, kto tam gra. 7268 26 826 albo Messenger, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do kogoś z was odzwonić. SK2. Może się zakocham.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Dziś w Koninie czeka nas przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie łagodne 15 kresek, a słońce będzie nas mile zaskakiwać. Wiatr słaby, ale da się go poczuć, a jakość powietrza pozostaje dobra, więc oddychamy pełną piersią. Po południu może nas zaskoczyć przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro spodziewamy się deszczowej aury z maksymalną temperaturą również do 21 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 8 CSK 2, Anna Łobocka. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog z jednego z rzeszowskich szpitali. Nasz reporter Tomasz Witak od rana jest na miejscu i rozmawiał m.in. z mieszkańcami.
18: Jeszcze mówią o tym.
19: Ale co mówią, proszę pana?
18: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
19: A ma pan informację, ile tych płodów było?
18: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd, że połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię. Ale to jakaś pani doktor, tak?
19: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
18: Przykra sprawa.
17: Więcej o sprawie piszemy na sk.pl i se.pl. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za transmitowanie w internecie treści, które przedstawiają lub pozorują czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
0: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
17: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
17: A już teraz więcej sportowych newsów.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Dziś trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią. Dziś dowiemy się, do kogo trafi brązowy medal koszykarski Mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawa a Arką Gdynia. W pierwszym meczu wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik 2 meczów.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: No i mamy już 4 minuty po godzinie 8:00. Na pierwszej stronie Super Expressu Roxana Węgiel ujawnia tajemnicę w tle grube pieniądze i mega koncerty. Jak mówi Roxy, okradli mnie z pieniędzy. A ja powiem tak, w zasadzie każdy, kto poszedł do pierwszej komunii, został kiedyś okradziony z pieniędzmi. Do gdzie one są, no?
24: Wajda i Jarząbek w

A świat się zmienia. Świat się zmienia i to dość mocno. 10 minut po godzinie 8 czytam sobie, że jest problem ze sztuczną inteligencją. Moi drodzy, szacuje się, że do 2030 roku AI może pobierać, uwaga, 945 terawattogodzin energii elektrycznej, co trzykrotnie przewyższy sumę zużycia energii przez łącznie Nigerię, Bangladesz i Pakistan. Ale to nie wszystko, moi drodzy, bo ta sztuczna inteligencja to jest też bardzo łapczywa na wodę. Według ONZ-u do 2030 roku infrastruktura sztucznej inteligencji może zużyć tyle wody, co zużywa 1,5 miliarda ludzi na świecie. No proszę bardzo, niby taka sztuczna inteligencja, taka inteligentna ma być, prawda? A nie wie, że kąpiemy się tylko w soboty? SK2. A w ogóle to jest niezłe, nie? Że zobaczcie, co to jest za biznes. My tej inteligencji miliardy litrów wody, a ona nam balerinę cappuccino. No, czysty zysk.

0: No ciekawe, jak oni dzisiaj popłyną z odpowiedziami. 19 po 8.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A w państwach miastach dzisiaj mierzą się ze sobą Marek i Krzysiek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Panowie, to szybko przypominam zasady. Zasady są proste. Mam koło. Z koła losujemy dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne! Nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Który z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2, równie cenne i równie fajne. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Na kole są jeszcze jokery, ale jak ktoś wylosuje jokera, to sobie sam wybierze literkę. To jest taka zasada dodatkowa. Dobra, no to Marek dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marek, w prawo czy w lewo kręcimy? Powiedz szybko.
3: W lewo.
0: W lewo, proszę cię bardzo. No i mamy to. Mamy literkę, Marku, dla ciebie literka J. J jak ja, Jarząbek.
3: Dobrze.
0: Dobra, to gotowy jesteś?
3: Tak.
0: To poproszę na J państwo.
3: Jemen.
0: Miasto.
3: Jelenia Góra.
0: Znana postać.
3: Jandar.
0: Roślina.
3: Jarzębina.
0: Kolor. A, jakbyś powiedział jasno-zielony, to można by było zaliczyć, ale nie powiedziałeś. Zielony. Dobra, no mamy tak, mamy, mój drogi, mamy 1, 2, 3, 4, bo oczywiście znana postać, Jantar, Anna Jantar, tak? O to ci chodziło? No właśnie, tak, o to ci chodziło. Cztery punkty dla Marka, zobaczymy jak pójdzie Krzyśkowi. Krzychu, gotowy?
4: Gotowy.
0: No to fajnie, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę. A dla ciebie literka O. Okrągłe O. Gotowy?
4: Tak.
0: Dobra, to lecimy. Uwaga, na literkę O. Poproszę państwo.
4: Oman.
0: Miasto.
4: Oleśnica.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: O. Kurde.
0: No. Ajajajaj, jakbyś powiedział, na przykład, nie wiem, Och, Karol, prawda? A. Kasia, sprawdzisz, czy jest film O?
5: O?
0: O. O, bo jestem bardzo ciekawy. Jak jest film O, to też by było ciekawe.
4: Jest taki film, pamiętam, co taki.
0: Szczerze? Pamiętasz, że jest film O?
4: Tak, bo gdzieś tam kiedyś widziałem, taki prahistoryczna komedia chyba.
0: To rrr. A, to blisko byłeś, bo O jest przy ry, ale dzisiaj nie ma to tamto. 4-2, to znaczy, że prezent marzeń leci do Marka.
3: Elegancko.
0: Elegancko, proszę bardzo. Tak się cieszy prawdziwy mężczyzna. Elegancko. Mareczku, to wszystkiego dobrego. Do Krzyśka lecą nagrody pocieszenia, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

ja sobie czytam w takim razie, że Aleksander Kwaśniewski może otrzymać Europejski Order Zasługi, proszę bardzo. Prezydium Sejmu złożyło wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uhonorowanie byłego prezydenta takim Europejskim Orderem Zasługi za obronę europejskich wartości oraz integracji, proszę bardzo. Cały order dla pana Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż nie wiem, po co mu cały order. Może wystarczyłaby połówka, tylko pytanie teraz, awers?

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
25: Dziś w Koninie przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie przebijać się przez umiarkowane chmury, a temperatura osiągnie około 17 kresek. Wiatr delikatny, więc nie musimy się martwić o zawirowania na głowie. Powietrze czyste, ciśnienie stabilne, co oznacza, że nasze samopoczucie powinno być w porządku. Po południu jednak możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
24: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Od dzisiaj w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. Siły USA zestrzeliły 2 irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormus, podała agencja Reutera. Nie ma informacji, które jednostki były atakowane i dokąd zmierzały. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Synoptycy wydali alerty dla 6 województw we wschodniej części kraju. Obejmują one Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.

0: A ilu potrzeba do wehikułu czasu? Wystarczy jeden, tak naprawdę. No to co? Ruszamy w przeszłość. To jest nasz kącik odkurzający, bo odkurzamy w nim stare newsy, które wydarzyły się kiedyś tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, no, zamierzchła przeszłość. O czym wtedy pisały portale i gazety? No to już wam mówię. Józef Adamik z OHAP został pierwszym mistrzem Polski w rzucie beretem z antenką, informował Dziennik Zachodni 12 czerwca 2006 roku. Pan Józef rzucił beretem z antenką na odległość 27,8 metra. No nieźle, nieźle. To w ramach uznania w takim razie dla pana Józefa czapki z głów, bo jeszcze weźmie i wyrzuci.
1: Wszystko.

lieber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, jednostępna, proszę.

0: tak można sobie zaśpiewać o wypłacie swojej, bo to już połowa miesiąca, prawda? I chciałbym ją częściej mieć, a jest tylko raz w miesiącu. Mamy 11,5 minuty do godziny 9, moi drodzy, no i właśnie a propos wypłat, to okazuje się, że Polacy pracują dłużej niż unijna średnia. Są nowe badania, które pokazują, że my, Polacy, pracujemy tygodniowo średnio 38 godzin, co daje piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej i plasuje nas powyżej średniej unijnej, a średnia unijna wynosi zaledwie 35 godzin. No cóż, no może i my Polacy pracujemy więcej niż średnia. Za to średnio zarabiamy.
1: SK2.

0: Jeszcze będzie czas, że podpoczywamy, bo weekend się zbliża, moi drodzy, wielkimi krokami. 5,5 minuty zostały do godziny 9. O 9:00 tutaj za tymi pięknymi, lśniącymi, czarnymi suwaczkami usiądzie Kasia Grodzka. Dzień dobry.
1: No ładnie tutaj wyczyściłeś, dzień dobry.
0: Prawda? Kyoto graliśmy przed chwilą, a ty słyszałem, że tam lubisz tą Japonię.
1: No lubię, no.
0: To ja mam teraz...
1: Właśnie, dzisiaj mecz.
0: Dzisiaj mecz, kto
1: no, gra? Z Japonią, Japonia gra.
0: Nie
1: no.
0: Wiem, teraz mi się te mecze tak poprzestawiały, że... jeszcze siatkarze.
2: Biało-czerwoni!
0: Tak czy inaczej, szybki egzamin jakiś z japońskiego, powiedz do mnie coś po japońsku.
1: Ohayou gozaimasu. Hiroshiku onegaishimasu.
0: No, jako tak.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra. 2 dodatkowe gratis. 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów. Tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Dzisiaj w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam sporo słońca, a termometry pokażą około 17 kresek. Wiatr południowo-zachodni będzie delikatnie muskał twarze, więc spacerowicze mogą odetchnąć z ulgą, bo jakość powietrza jest dobra. Jednak po południu sytuacja nieco się zmieni. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Także warto mieć parasol pod ręką. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
19: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
18: Do sprawy będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. A już za kilkadziesiąt minut warto spojrzeć w niebo, to będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
20: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
21: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
20: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
18: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11 w Łasku. Nadchodzi kolejne wielkie koszykarskie święto. 6 lipca o 18 reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, a te odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
22: SK2 News, Konin.
23: Jan Grzelaczyk. Po raz 14 Kamil Jaroszewski z Babiaka wyrusza w daleką trasę rowerem, pomagając chorym dzieciom. Tym razem jedzie po zdrowie 6-letniej Julii od stolicy do stolicy.
24: Trasa będzie przebiegała z Warszawy, czyli z naszej stolicy, do stolicy Finlandii Helsinek przez Wilno, Rygę, Tallin.
23: Mówił Kamil Jaroszewski, który do pokonania ma prawie 1500 kilometrów. Start z Warszawy do Helsinek zaplanowano na 27 lipca. Pierwsze w Koninie boisko do padla już otwarte. Każdy chętny może już rezerwować kort przy Sosnowej.
25: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i powiem wam, że my tu w Polsce wiemy, jak przywitać weekend. Nawet specjalny pokaz samolotów potrafimy zorganizować. Piękna sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry. Dwie minuty po godzinie 9:00 mamy Natalia Nykiel muzycznie. Na początek godziny z polskimi hitami. No.

0: Tu Radio Skala 2, to Beata Kozidrak w dziesiątce najlepszych polskich hitów. No i co? No i ruszyli, słuchajcie. Za nami wielka ceremonia otwarcia i dwa pierwsze mecze Mistrzostw Świata. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa wygrała z Czechami. Nowości, takie różne nowinki było widać na murawie, gołym okiem. Sędziowie mają na głowie takie zestawy słuchawkowe każdego polskiego przedsiębiorcy z lat 2000. Pewnie kojarzycie takie konstrukcje. Niektórzy w ogóle porównują je do tego sprzętu, co miał Terminator. A tam w tym zestawiku, słuchajcie, i kamera, i mikrofon, pełen luksus. No i wczoraj pan sędzia podczas meczu Meksyku z RPA użył tegoż właśnie mikrofonu, żeby wytłumaczyć się przed całym stadionem i całym światem, za co daje piłkarzowi RPA czerwoną kartkę, a brzmiało to tak. No, moim zdaniem piłkarz też powinien móc wnieść sprzeciw do mikrofonu, oczywiście podobną angielszczyzną.
1: Really, that this decision, that was the very difficult.
2: SK2.

Słyszałam ostatnio, że jeśli chcesz dowiedzieć się, jakim ktoś jest człowiekiem, to wystarczy, że zapytasz się go, co myśli o gołębiach. Nie wiem, skąd komuś się wziął taki test, ale myślę, że Małgorzata Ostrowska oraz zespół Lombard testy gołębia zdają celująco. No, w końcu stworzyli piosenkę, która stała się wielkim przebojem, który po dziś dzień jest coverowany przez kolejne pokolenia polskich artystów. Gołębi Puch, zespół Lombard, przed nami w Radiu SK2.

0: przyznać się, kto śpiewał razem z Dawidem teraz?
1: Na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Jeśli uważacie, że ten kawałek zasłużył na podium gorącej polskiej dwudziestki, proszę bardzo, sk2.pl. Możecie oddawać na niego swoje głosy. Kolejne zestawienie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Popłyniemy razem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: O właśnie, takich słów dzisiaj sobie szczędzić nie powinniśmy przy weekendzie. Powiedzcie sobie I love you i jeszcze na przykład, że nie musicie dzisiaj robić tego prania czy prasowania, bo pewne rzeczy mogą sobie spokojnie poczekać. Zespół T-Love, gramy wam w Radiu SK2. Nie czekają za to newsy, te punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Piața. BISC. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Dziś w Koninie czeka nas umiarkowana pogoda. Przedpołudnie przyniesie 18 kresek, a na niebie mogą pojawić się przelotne opady. Ciśnienie stabilne, a wiatr słaby, choć wyczuwalny. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Jutro również możliwe są przelotne deszcze, a termometry pokażą maksymalnie 20 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Trzymajcie się ciepło i miejcie parasole pod ręką na wszelki wypadek.
2: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nasze F-35 lecą nad Polską. Myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem trwa właśnie uroczysty przelot maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte, a w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Łodzią i Krakowem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10.35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
2: Trump mówi o przełomie, Irańczycy są sceptyczni. W tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i zakończeniu wojny. Musimy sfinalizować dokumenty w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją i twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Uczniowie z 16 polskich szkół. Piłka i zasady. Bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano galę Football 3 Change Makers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
4: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą.
5: Rękę na głowie, jak się strzela.
6: Po każdym golu musi być cieszynka.
2: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
0: SK2 News Konin.
7: Jan Grzelaczyk. Dzisiaj drugi dzień festiwalu piosenki i tańca w Koninie. Przed KCK o 18 wystąpi Koniński Teatr Tańca, a tuż po...
8: Na scenie muzycy i wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury na żywo rozbrzmi biały koncert.
7: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury, a już jutro na scenie przy Ansie wystąpią zdobywcy aplauzów. 8 sztuk replik karabinu Mauser K98 od powiatu konińskiego dostała drużyna musztry paradnej. Dla uczniów z CKU to niezbędny element do wystąpień. Drużyna liczy 8 osób plus dowódca.
9: Cytując naszego narodowego wieszcza, panie, jak to szybko zasuwa. Chodzi mi oczywiście o Ferdynanda Kiepskiego. No, szybkie są te myśliwce, łatwo można przegapić, więc żebyście nie przegapili, to podpowiem wam, że w tej godzinie zespół Papa Dance zabierze nas do Disneylandu. Będzie też Wiktor Dyduła i Monika Brodka. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Piątkowy dzień dobry.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.
0: Teraz gra.

0: Monika Brodka w Radiu SK 2 na 18 minut po godzinie 10. No już widziałam ten podniebny wężyk powitalny husarzy, czyli F-35. Faktycznie lecą nisko i szybko, zresztą tak szybko, że towarzyszący im jeden mały, chyba to było F-16, tak nie bardzo za nimi nadążał, za młodszymi kolegami. Warto obserwować niebo, bo jeszcze się okaże, że ten starszy myśliwiec złapie zadyszkę i będzie musiał przysiąść, odpocząć na jakimś dachu, może waszego bloku, kto wie. Zespół Perfektu kołysze nas teraz, jak podczas swobodnego lotu szybowcem. Kołysanka dla nieznajomej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: to ja jeszcze raz przedstawię. Za nami Jenny i Edyta Bartosiewicz, a on się nazywa Sławomir Peszko i ciągle mu ktoś gwiżdże nad uchem i nie daje dokończyć zdania. No, ale już od poniedziałku to wy będziecie zgadywać, co Peszko miał na myśli. To nasza mundialowa zabawa, SK Karniaki Cup. Do zgarnięcia będą naprawdę bardzo fajne nagrody, a więcej szczegółów już niebawem na naszej antenie.
1: SK2. Reklama.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłk Ohortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: To co masz ty, drogi fanie, droga fanko, Dawida Podsiadły, to zapewne bilet na jego koncert w Poznaniu. Dawid zagra tam już jutro. Jego obrotowa trasa nabiera tempa, no i po tym koncercie w Poznaniu będzie już na półmetku. Potem już tylko Gdańsk i dwa koncerty w Warszawie na taki wielki finał, a potem, no chyba już kierunek studio i praca nad obiecanym krążkiem. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy o godzinie 11.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj w Koninie czeka nas zmienna pogoda. Rano możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, ale nie martwcie się, bo temperatura będzie przyjemna, około 19 kresek. Wiatr będzie lekki, więc nie przewróci parasolek. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu niebo zasnuje się ciemnymi chmurami, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Bądźcie przygotowani na kaprysy pogody. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka, Westerplatte, Warszawa, Kraków i Łask. Myśliwce F-35 pokazały się mieszkańcom Polski, w tym Gdańska.
16: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
17: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego, jak będą lecieć, że to nasi.
16: Ładnie wyglądało.
18: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno, super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać, no.
19: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
15: Teraz te najnowocześniejsze w polskim lotnictwie maszyny powinny być już w bazie w Łasku, gdzie lada moment ruszą uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON-u. Około 30 płodów znaleziono na działce niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnianie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednia właścicielka działki, lekarka patomorfolog, pracowała w jednym z rzeszowskich szpitali, a ostatnio prowadziła własny gabinet.
20: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych. rodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
4: Nie wierzę. Nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
13: Ja nie wiem. Jak tak ludzie mogą robić?
20: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
15: A to ma nastąpić koło południa, o czym donosił nasz reporter Tomasz Witak. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
21: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
15: Meta 4 lipca w śląskim Jaworznie.
22: SK2 News, Konin.
23: Jan Grzelaczyk. W sobotę w związku z festiwalem będą utrudnienia na ulicach Konina. Harcerska będzie jednokierunkowa z zakazem parkowania. Od 17 do 18 wystąpią utrudnienia na trasie przemarszu. Chodzi o Wyszyńskiego, Ronda Jana Szaka i Popiełuszki. W pobliżu miejsca koncertu parkować można przy hali Mosiru, przy Lidlu i przy cmentarzu w Morzysławiu. Wygrana we wczorajszym meczu pozwoliła Górnikowi zakończyć sezon na 5. miejscu w tabeli. Konińscy piłkarze u siebie pokonali Piast Kobylnice 5-2.
0: Dwie minuty po 11:00, przed nami kolejna godzina z dziesiątką polskich hitów i to bez reklam, za to na pewno przeniesiemy się w czasie naszym muzycznym wehikułem, a na początek tej godziny pani Sarsa, Kasia Grodzka, piątkowe wielkie dzień dobry.
24: No to gramy.
25: 10 hitów
24: najlepszych polskich.

Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Małgorzata Ostrowska za nami. Jej muzycznego rozmachu oczywiście nie brakuje. Rozmach miała też pewna para z Holandii, która trafiła na ciekawą promocję. W cenie takiego czteropokojowego mieszkania w Warszawie kupili sobie całą wioskę w Hiszpanii. Wydali 1,5 miliona złotych w przeliczeniu i stali się właścicielami 60 kamiennych domów i 6 hektarów ziemi, hiszpańskiej ziemi. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale już sobie wyobrażam minę tegoż właśnie właściciela, jak sąsiad się go pyta, jak tam idzie remont, a on mówi, że kończy tynkować 35 dom w tym miesiącu. U nas w Polsce wakacyjne remonty to jest sport narodowy, ale przy 40 gładzi już można poczuć lekkie wypalenie.

0: Poradniku Czasu.
1: Szczęście w życiu też trzeba mieć. To powiedzenie bardzo pasuje do wehikułu czasu, który usłyszycie już za chwilę. A to dlatego, że ta piosenka została pierwotnie napisana dla Danuty Błażejczyk. Ale jako, że nie przypadła jej za bardzo do gustu, ostatecznie trafiła ona do muzycznego repertuaru Alicji Majewskiej. I z miejsca stała się naprawdę potężnym, wielkim przebojem. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną przed nami już teraz w Radiu SK2.

0: ona, czyli Ola Kendra, też czeka na wasze głosy na sk2.pl. Wchodzicie tam, klikacie serduszko u góry i głosujecie. Dokładnie tak, właśnie jak serce wam podpowiada. Za nami Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2, a w tej godzinie wraz z zespołem Various Manx przypomnimy wam brzmienia lat 90.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wykorzystaj

0: Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: No to chyba w 91 roku ocieplenie klimatu jeszcze mocno nie dawało się nam wszystkim we znaki i stąd ten wyjątkowo zimny maj się wziął zespołowi Manon. Tutaj Radio SK 2, gramy Wam najlepsze polskie hity z różnych czasów, co zresztą słyszeliście i jeszcze usłyszycie po godzinie 12. Będzie Ryszard Rynkowski i będą też dziewczyny z Lore, więc warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 5 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Koninie czeka nas dość kapryśna pogoda. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Wiatr będzie słaby, lecz odczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro również możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
12: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Husarze wchodzą do służby. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich F-35.
13: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
12: A wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. W sprawie makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem jest komunikat prokuratury. W Zamościu zatrzymano podejrzaną 57-latkę. Kobieta może być zamieszana w sprawę znalezionych w miejscowości Lutorysz szczątków płodów oraz znacznych ilości odpadów medycznych. Zatrzymana to patomorfolog oraz poprzednia właścicielka działki, na której dokonano odkrycia. W planach przesłuchanie prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, co może grozić karą nawet 12 lat więzienia. Więcej piszemy na sk.pl. Dachował ambulans na Sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala po wypadku karetki na trasie między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem. Pojazdem jechało 3 ratowników medycznych.
14: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
12: Relacjonuje Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, aby uniknąć zdarzenia ze zwierzęciem.
10: SK2 News Konin.
15: Jan Żlaczyk, biogazowni, chce wybudować koński PWiK. Dodatkowo chce postawić farmę fotowoltaiczną i magazyn energii. To pozwoli spółce na niezależność energetyczną. By to zrobić, PWiK potrzebuje jednak dofinansowania. Szacunkowa wartość biogazowni to niemal 46 milionów złotych. Test mecz ma być szansą dla każdego, kto chciałby dołączyć do Górnika Konin. Chętni rozegrają mecz, który być może pozwoli na wyłonienie nowych talentów. Mecz już 17 czerwca przy Dmowskiego, zbiórka 18.
6: Dwie minuty po godzinie 12 na zegarach. Gramy wam dziesiątkę najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i ta dziesiątka może pozytywnie nastroić was na weekend. Na początek lecimy do pięknego Avignon zespołem Kombi, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Koleje państwowe po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić, żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
1: Chciałabym zwrotby za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
0: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
1: Nic nie dostałam takiego.
0: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
1: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
0: Jakby
1: no bo
0: było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
1: no
0: tego
1: to nie
0: my już...
1: dostałam.
0: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
1: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że dostałam wafelkę, jakby.
0: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
1: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
0: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
1: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
0: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
1: No ale przecież było opóźnienie. Macie wszystko to w swoich systemach.
0: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
1: Ale znaczy ja mam kłamać i pójść na jakieś inne pociągi, dać sobie wafelek i wodę.
0: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
1: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś.
0: Bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnia.
1: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi dbać.
0: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
1: Dobrze, ja to przemyślę i oddzwonię do pani.
0: To może Rafał by pani w tym pomógł?
2: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
1: Okej. No dziękuję bardzo.
3: Losel wkręca.

I lata 90. i 2000. należały właśnie do niej. Edyta Górniak i Dotyk za nami w Radiu SK2. No to może teraz historia, która dotknie waszego serca przed weekendem. W gnieździe bielików na Kaszubach leśnicy odkryli małego myszołowa, który zamiast stać się obiadem dla tych większych drapieżników, został przez nie po prostu adoptowany. Mówiąc wprost, wychowują go jak swego. Karmią, doglądają i to się nazywa, słuchajcie, prawdziwy fart. Idziesz na obiad jako danie główne, a zostajesz członkiem rodziny. No i to jeszcze z pełnym pakietem socjalnym. Piękna sprawa.

0: promocja.
1: Kiełbasa?
0: Krakowska.
1: Śliwka z Nałęczowa.
0: Rogal Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Ostatni koncert Sanach na stadionach dopiero 14 sierpnia w Krakowie i chyba do tego czasu Sanach będzie musiała z tym przysłowiowym otwarciem szampana poczekać. A przed nią jeszcze 26 czerwca Wrocław i 10 lipca Białystok. No, trzymamy kciuki, żeby wszystko pięknie się dopięło w tej trasie. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity o godzinie 13 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
9: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do Hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.
19: Dziś w Koninie czeka nas zmienna pogoda. Słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, ale termometry pokażą przyjemne 19 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
20: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Zatrzymanej patomorfolożce może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. O sprawie jako pierwsze informowało Radio SK2. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, a potem na kilkadziesiąt szczątków płodów ludzkich. Obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej lekarki patomorfolog Magdaleny H. Kobieta Kobietę zatrzymano na terenie Zamościa i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
1: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
20: Powiedział nam Krzysztof Siechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to nawet 12 lat więzienia, a więcej o sprawie piszemy na sk.pl. To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad krajem. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyjęto do służby w Siłach Zbrojnych te nowoczesne maszyny. Samoloty przeszły tradycyjny chrzest. Uczestniczyły w nim żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie, polskim pilocie, który zginął podczas prób do Airshow Radom.
18: Służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
20: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Przez weekend na stacjach nieco drożej niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Z kolei cena oleju napędowego to 6 zł i 40 groszy za litr. To wzrost o kolejno 6 i 3 grosze.
21: SK2 News, Konin.
22: Jan Grzelaczyk. 133 osoby związane z kopalniami czy elektrownią znalazły pracę w ramach projektu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Projekt potrwa do 2029 roku, ale jest szansa, że będzie przedłużony. Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca cały czas trwa. Jeszcze dzisiaj i koncert galowy, który odbędzie się jutro. Wcześniej tradycyjnie ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód.
23: Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała.
22: Mówiła Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Start koncertu galowego przy Ansie o godzinie 18.
24: Ale zmokłem. Pół godziny temu, jak szedłem do roboty, złapał mnie deszcz i to z takiej małej chmury, czyli krótko, a intensywnie padało. Dobrze, że to nie była chmura burzowa, bo kiedy lało, tak jak pod prysznicem, to schowałem się pod drzewem. A jakby to była chmura burzowa, to bym miał przegrzmocone.
25: No to gramy.
26: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
24: Urszula, Maciej Musiałowski, a teraz stan pogody Anna Jurksztowicz wam przedstawi w SC2.

0: Jak to na co? Bo dzisiaj zaczynamy weekend. Lady Punk Wesce 2 z najlepszymi polskimi hitami. To teraz sąsiedzkie hity z gorącej tablicy na klatce schodowej. Różne rzeczy tam ludzie piszą. Ktoś, sąsiad albo sąsiadka, bo widzę w internecie, zostawił taką kartkę właśnie na tablicy, pineską przyczepił. Proszę nie lać po balkonach wody.
1: SK2.
0: Napisz to do chmur. Tak mało.

0: wideo Vest 2. Jeżeli jest wam wszystko jedno, to zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jeżeli wam wszystko jedno, gdzie lądujemy, to ho, maszyna nas wyrzuciła 45 lat wstecz. Mamy 1981. Wylądowaliśmy. Wielu z nas jeszcze bejbusami było. Wielu jeszcze w ogóle nie było na świecie, ale za to w telewizji zadebiutowała wtedy stacja MTV. Pierwszy odcinek, ale 750 milionów ludzi na świecie coś innego wolało oglądać. Ślub jak z bajki księcia Karola i Lady Diany Spencer. Wszystko ze złota. A w Polsce może nie były to złote czasy, bo wprowadzono stan wojenny, ale za to powstał złoty utwór.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: O utraconym szczęściu, o utraconym bogactwie, słodka grupa Jam. Złoty paf, złoty i złote jajo.

0: sezon, czyli czas. Czas odpoczywać przy tym, co mamy najlepsze. Sztosowe polskie kawałki, Dawid Podsiadło i sezon. Szwed, czytam jeszcze w internecie, przyjechał też do Polski i oniemiał, taki nagłówek. Szwed Robert, TikToker, odwiedził polskie miasta, zrobił sobie takiego tripa i zobaczył Wrocław po drodze i powiedział, że zakochał się we Wrocławiu, bo to dla niego jedno z najbardziej malowniczych i fotogenicznych miejsc w Polsce. Oczywiście. Idealne miasto na rolki.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje, Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona, Chibo Exclusive 500 gramów. Druga, 70% taniej.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,90.

0: od sklepu. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: aż cieniutkie normalnie te struny, jak z żyletek zrobione. I ostre jak głos Agi Chylińskiej. ONA, kiedyś powiem sobie dość. Tak jest, dość tej roboty. Pierwsza zmiana już za chwilę kończy, bo będzie 14 i najważniejsze newsy. WSC2.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Dziś w Koninie po południu będzie ciepło, termometry pokażą 19 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Wieczorem nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro również zapowiada się mokro z przelotnymi opadami, a maksymalna temperatura osiągnie 20 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
23: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, oświadczył szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował nasz reporter Rafał Różycki. Jak wyglądała ta uroczystość?
2: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
22: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
2: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
1: Na razie do Polski trafiły 3 husarze. Docelowo będą 32 sztuki. W komplecie mają być do 2029 roku. Wypadek w przedszkolu w Warmińsku Mazurskim. 5-letnia dziewczynka została poparzona wrzątkiem w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu z poważnymi poparzeniami. Policja sprawdza m.in. czy w placówce nie doszło do zaniedbań. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska podczas warszawskich targów obronnych.
24: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Wszystkie te warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
25: SK2 News, Konin.
26: Jan Grzelaczyk. Od wczoraj Konin stał się stolicą dziecięcej piosenki i tańca, a już jutro koncert galowy. Wcześniej tradycyjnie ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód.
27: Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała,
26: mówiła Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Start koncertu galowego przy Ansie o godzinie 18. Trwają prace nad ostateczną koncepcją hali sportowo-widowiskowej w Koninie. Miasto planuje, by postawić ją na wyspie Pociejewo. Przypomnijmy, że remont amfiteatru ze względu na zły stan nie wchodzi w grę. Wkrótce zostanie rozebrany.
28: To jest ta chwila. Jest 14. Dwie minutki po i zaczynamy najlepszą część piątku, bo tak, jedni odbijają kartę, inni przybijają piątkę z ekipą z pracy, ale przed nami powrót do domu, powrót do weekendu. Z Mrozem, Oskarem Cymsem w tej godzinie, 10 najlepszymi polskimi hitami, również coś na grilla, formacja nieżywych schabów i inne.
29: 10 hitów.
30: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
28: Gramy polskie kawałki, które wiedzą, że weekend właśnie startuje. I trochę wolniej, bez spiny, Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty w SC2.

Kasia Kowalska w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Wyciekły kulisy luksusowej ceremonii najdroższego ślubu w tym roku. Najsłynniejszej pary na świecie. Taylor Swift wychodzi za Travisa Kelce'a i chcą zrobić imprezę w legendarnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku. I nie dostali zniżki. Wynajęcie sali na jedną noc około miliona dolców. SK2. Dobrze, że Taylor Swift jest piosenkarką, to przynajmniej zespół jej zagra w prezencie. Elektryczne gitary w SC2.

0: Formacja Nieżywych Schabów w SC2 najlepsze polskie hity na grillowanie. Podobno lato będzie gorące. Tutaj są pierwsi odważni synoptycy. Tylko pamiętajcie, Polak dzieli wakacje zawsze na dwie części. Pierwsza to jest remont. Wtedy świeci słońce, farba szybciej schnie na ścianie. A druga część wakacji to odpoczynek po remoncie. Wtedy przeważnie pada deszcz.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.

Dawid Podsiadło, Wesce 2 i jego trofea. Każdy kończy ten tydzień pracy z jakimś trofeum, albo 7 kubków zostało na biurku po kawie jeszcze nieumytych, 30 nieprzeczytanych maili, ale najcenniejsze trofeum tego tygodnia to jest właśnie to, że mamy piąteczek, popołudnie, za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy Wesce 2. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Na popołudnie w Koninie zapowiada się dość przyjemnie. Słońce będzie się przebijać przez chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 19 kresek. Wiatr słaby, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Jakość powietrza w normie. Na jutro przewidujemy lekkie opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Jest 15. SK News. News SK 2. Jakub Konieczkowicz. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK 2, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
17: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
16: Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat więzienia. Wzmacnianie formacji przez nowy sprzęt i nowe kompetencje, zapowiedział premier Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa. To odpowiedź na rosnące zagrożenia związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystaniem dronów.
18: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy
2: kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
16: A podczas uroczystości funkcjonariusze SOP odebrali też odznaczenia i awanse, a nowo przyjęci złożyli ślubowanie. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki. A chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
10: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzylaczyk. Po raz 14 Kamil Jaroszewski z Babiaka wyrusza w daleką trasę rowerem, pomagając chorym dzieciom. Tym razem jedzie po zdrowie 6-letniej Julii od stolicy do stolicy.
18: Trasa będzie przebiegała z Warszawy, czyli z naszej stolicy, do stolicy Finlandii Helsinek przez Wilno, Rygę, Tallinn.
13: Mówił Kamil Jaroszewski, który do pokonania ma prawie 1500 kilometrów. Start z Warszawy do Helsinek zaplanowano na 27 lipca. Pierwsze w Koninie boisko do padla już otwarte. Każdy chętny może już rezerwować kort przy Sosnowej.
19: Rozpoczynamy operację pod kryptonimem Weekend. Czas zacząć z Eską 2 i to nareszcie. Zrobimy to w tej godzinie. W towarzystwie męskiego grania zamienimy fotel na kanapę. Do tego idealne nowości oraz inne.

0: Tu się nie ma co śmiać, prawdziwe rozgrywki mają miejsce za oceanem. Dzisiaj jeszcze Kanada i Bośnia oraz Hercegowina zagrają razem za sobą podczas mundialu. A wczoraj jak oglądałem mecz na otwarcie reprezentacji Meksyku z RPA, to też pewnie zauważyliście, że w 25 minucie meczu i w drugiej połowie również tak po 20 paru minutach wszyscy piłkarze zeszli z boiska razem z sędzią. Patrzę, chłopaki łapią za butelki i piją. I to jest teraz nowość na mundialu. Przerwy na nawodnienie.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.

0: Cały czas dla was gramy najlepsze polskie hity, 15.30, Jakub Konieczkowicz w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Będą ważne alerty pogodowe, a także fryzjerzy, dajcie głośniej, będziemy bić rekord Guinnessa.
2: SK2.
3: 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, to po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, miała podać mu matka.
4: Następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia.
3: Informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 20. W 8 godzin chcą obciąć co najmniej 467 osób. Jutro w Piotrkowie próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
5: Najważniejsze, żeby była duża frekwencja, żebyśmy mogli osiągnąć ten rekord.
3: Mówi Małgorzata Walkowiak, fryzjerka z Bełchatowa. Cięcie włosów rusza o 10 w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie.
0: Najważniejsze, żeby mieć włosy, a co ja mam powiedzieć, jak łysy jestem? Choćbym bardzo chciał, to nie pomogę. Igo i Cud w SC2.

0: No wystarczy powiedzieć, że trwa mundial i na pewno puści. Szymon Wydra w SC2, właśnie emocje rosną, a my w SC2 dokładamy do tego jeszcze coś ekstra. Montujemy ekipę na wyjątkowe spotkanie towarzyskie na Stadionie Narodowym, SK Karniaki Cup, czyli piłkarska zabawa i to w najlepszym wydaniu. Będzie z nami Sławek Peszko, ekipa SK 2 i w pakiecie wspólne oglądanie meczu w loży na Stadionie Narodowym, konkurs rzutów karnych, nagroda główna dla najlepszego strzelca karniaków 10 tysięcy złotych i szczegóły na sk2.pl. Piszcie tam, dlaczego to właśnie wy powinniście się znaleźć w biało-czerwonej jedenastce SK 2 i strzelać z nami karniaki na Narodowym.
1: SK 2.
0: SK Karniaki Cup, sk2.pl.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: I po reklamie.

0: A może właśnie teraz komuś do głowy przyszedł, żeby gdzieś zabrać się w ten weekend, załóżmy spakować i pojechać w góry nad morze albo na Mazury, albo do rodzinki, dlaczego by nie, na działeczkę. Przy najlepszych polskich hitach to na pewno się uda i się sprawdzi, a już za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: W Koninie popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie, chociaż niebo będzie pokryte chmurami, słońce również da o sobie znać. Termometry pokażą 18 kresek, co jest całkiem miłym wynikiem na ten czas. Wiatr delikatny, ale odczuwalny, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski2 już za godzinę.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 16. News Eski2. Jakub Konieczkowicz. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. 57-letnia lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami Mateusz Chłystun, co wiadomo o historii tej działki.
18: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam w wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
17: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
19: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
17: Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Warszawskie targi obronne już za tydzień. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
20: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska polskie przygotowuje, m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
17: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
1: SK2 News, Konin.
21: Jan Grzelaczek. Dzisiaj drugi dzień festiwalu piosenki i tańca w Koninie. Przed KCK o 18 wystąpi Koniński Teatr Tańca, a tuż po...
22: Na scenie muzycy i wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury na żywo rozbrzmi biały koncert.
21: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury, a już jutro na scenie przy Ansie wystąpią zdobywcy aplauzów. 8 sztuk replik karabinu Mauser K98 od powiatu Konińskiego dostała drużyna musztry paradnej. Dla uczniów z CKU to niezbędny element do wystąpień. Drużyna liczy 8 osób plus dowódca.
0: Weekend. 12 dzień czerwca mamy. W kalendarzu te są święta nietypowe i dzień stylisty paznokci. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dbają o manicure, pedicure, polskie paluszki, naturalne hybrydy i z pazurem pozostałe.

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna w SC2, ekspert też jest z nami. Od portfeli doradca finansowy Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, z tej strony skarbówka. Żartowałem, ale ze skarbówką już żartów nie ma. Okazuje się, że Polacy coraz częściej informują urząd o nieprawidłowościach podatkowych. W zeszłym roku było ich aż 46 tysięcy. Kto i na kogo donosi? Sprawdźmy. Najwięcej zgłoszeń idzie z Mazowsza, Dolnego Śląska i Małopolski. Kiedy najczęściej? No cóż, pojawiają się głównie w momentach, gdy kasuje się grubsze sumy, na przykład przy wynajmach, ślubach czy komuniach. A kto donosi? No zaskoczenie, nie tylko kontrahenci, ale też rodzina. Tak jest, dobrze słyszeliście. Były małżonek to czasem najczęstszy informator, a ludzie chętnie zawiadamiają o tym, co dzieje się w ich otoczeniu. W końcu każda informacja jest cenna, bo więcej zebranych środków to więcej kasy. Na drogi, szkoły czy szpitale, prawda?

0: Edyta Górniak, to nie tak jak myślisz. Jeżeli nie możesz się zalogować na Facebooka, Jakub Konieczkowicz zaraz wszystko wam powie, a przy okazji to przecież do tego tradycyjnego Buka można zajrzeć.
1: Wielka awaria Facebooka, problemy także z Messengerem i Instagramem, a chodzi o brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Serwis Down Detector wskazuje, że problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy użytkowników. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. Kierowca miał śmiertelnie potrącić dwie osoby. 52-latek twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Obecnie wciąż przebywa w szpitalu. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Opolu ruszył festiwal książki. W imprezie bierze udział ponad 250 autorów z całej Polski. Wśród nich Remigiusz Mróz, Dorota Wellman czy Katarzyna Grochola. Oprócz tego są też warsztaty, spotkania z gośćmi czy koncerty, a 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu potrwa do niedzieli.

0: scenariusz. Dla moich sąsiadów tam od razu chore sny. Mysłowic w SC2 sąsiedzi byli ostatnio pod wrażeniem, jak zobaczyli ikonę stylu, Grażynę Torbicką, wynosiła z domu, targała przez ulicę wielkie siaty. Grażyna Torbicka poszła z torbami.
1: SK2.
0: Nas też to czeka. Torby z zakupami na weekend. O, już to widzę. Ewelina Lisowska, w stronę słońca za chwilę polecimy w SC2.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: I po reklamie.

0: pracują.
1: Gdybym miał taką możliwość albo czarodziejską różdżkę, to jak Monika Lewczuk zabrałbym was daleko stąd na ten weekend, gdzie tylko dusza zabraknie. A za chwilę nie odchodźcie za daleko, bo najważniejsze newsy i potem Łukasz Zduńczyk, który dopina już do końca gorącą polską dwudziestkę na swoje ulubione hity. Jeszcze możecie głosować na sk2.pl, bo za godzinkę dopiero kolejne notowanie. Kowalski, bawcie się dobrze w ten weekend rozpoczynający się z SK2 i najlepszymi polskimi hitami.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Wieczorem w Koninie czeka nas spokojna pogoda. Termometry pokażą około 18 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, ale na szczęście lekko, więc nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro możliwy jest przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
14: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
15: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
16: Super!
17: Leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
14: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
18: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
14: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35.
13: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jej ciało znaleziono w poniedziałek. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Polskie śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
19: Prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
13: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę.
20: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata.
13: Tłumaczy Katarzyna Smyczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń czy ochronie miasta przed upałami oraz podtopieniami.
2: SK2 News, Konin.
0: Jan Grzylaczek. W sobotę w związku z festiwalem będą utrudnienia na ulicach Konina. Harcerska będzie jednokierunkowa z zakazem parkowania. Od 17 do 18 wystąpią utrudnienia na trasie przemarszu. Chodzi o Wyszyńskiego, Ronda Jana Szaka i Popiełuszki. W pobliżu miejsca koncertu parkować można przy hali Mosiru, przy Lidlu i przy cmentarzu w Morzysławiu. Wygrana we wczorajszym meczu pozwoliła Górnikowi zakończyć sezon na 5. miejscu w tabeli. Konińscy piłkarze u siebie pokonali Piast Kobylnice 5-2.
16: I już 2 po 17 w piątek. Ten tydzień przeleciał nam jak F-35. Zaczynamy razem weekend i możemy, słuchajcie, zostawić już wszystko w tyle. Jedziemy razem z Marylą Rodowicz i Krzyśkiem Zalewskim. Wsiąść do pociągu. Ten hicior zagram wam za chwilę. A na początek Daria Zawiałow i Taco Hemingway. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wolałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Jak ten kawałek powstał, to nie było jeszcze Instagrama i Facebooka. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity i teraz możemy się właśnie tak poczuć jak za starych dobrych czasów, bo teraz też nie ma Instagrama i Facebooka. Trwa ogólnoświatowa awaria firmy Meta, więc jeżeli was wylogowało z Instagrama albo Messengera, nie bójcie się, to nie jest atak hakerski, to jest po prostu ogólnoświatowa awaria. Messenger nie działa, z tego co widzę, Instagram na chwilę się obudził, ale co chwilę go wylogowuje, więc nie wiem co się dzieje. Podobno to niedługo ma się skończyć, niedługo wszystko wróci do normy, ale korzystajmy z tej pięknej chwili, słuchajcie. To jest ogólnoświatowy detoks mediów społecznościowych, walka z uzależnieniem. Czyli słuchajcie, teraz jak ze starych dobrych czasów, zamiast pisać na Messengerze do drugiej połówki, trzeba SMS-a napisać. Może przypomnieć co to znaczy MMS, prawda? A ci, co jadą komunikacją miejską, zamiast patrzeć w telefon, mogą się rozejrzeć i wyjrzeć za okno. To jest piękne, słuchajcie. SK2 jakby co gra bez zarzutów, my się nie psujemy. Już teraz numer, przy którym można się poczuć jak w wakacje. Warius Manx i Kasia Stankiewicz.

0: Nieśmiertelny, śmiertelny polski hit, ale teraz cofamy się wspomnieniami jeszcze dalej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i to jest potężny wehikuł czasu, słuchajcie, bo teraz przeskakujemy o 56 lat wstecz. Rok 1970, bo wtedy właśnie powstał jeden z największych hitów polskiej muzyki. Zna go prawdopodobnie każdy Polak, Marek Grechuta i Dni, których jeszcze nie znamy. Ten numer znają doskonale 50-latkowie, ale i dzieci także, bo myślę, że na niejednej szkolnej akademii ten numer był śpiewany. Jak będzie zakończenie roku szkolnego, myślę, że w co drugiej podstawówce dzieci będą ten hit śpiewały, a ten hit ma naprawdę wielką historię. Doczekał się wielu przeróbek, ale my w Radiu SK2 teraz zagramy jedyną słuszną wersję. I co ciekawe, ten numer jest uznawany za nieoficjalny hymn klubu piłkarskiego Korona Kielce, także fani z Kielc mogą teraz zatrzepotać szalikami. No to gramy. Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 i słowa na K. Teraz takie słowa na K właśnie mogą sobie powtarzać pod nosem nasi siatkarze. No niestety nie udało się, po bardzo zaciętym tiebreaku Polacy przegrali 2-3 z Japonią w Lidze Narodów, ale spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko dobrze. Do turnieju finałowego awansuje 7 najlepszych drużyn, a nasi są teraz na 5, ale zanim turniej finałowy, to jeszcze bardzo dużo spotkań, spokojnie. Nasi siatkarze dopiero się budzą, dopiero szykują formę. To jest klasyczne uśpienie czujności przeciwnika. Nasi piłkarze cały czas to stosują.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
4: I po reklamie.

0: City Love w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak teraz może zaśpiewać Daria Marks, Artur Rojek, czy na przykład Jeremi Sikorski, bo ci artyści wydali właśnie nowe numery i my te kawałki zagramy po godzinie 18:00. Zaczynamy gorącą polską dwudziestkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: I po reklamie.
0: Jest to 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża też stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Rosja atakowała Ukrainę Oriesznikiem już 4 razy. Uderzał on pod Kijowem, we Lwowie, Dnieprze oraz Donbasie. Na koniec Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21:00 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o 3:00 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: I tutaj też będzie wielka rywalizacja polskich hitów. Jak zawsze zaczynamy razem weekend i na dobry piątkowy wieczór mamy dla was 20 waszych świeżych, ulubionych polskich hiciorów i oczywiście dokładamy też nowości. I teraz mały rebus wam zagram. Jaka nowość za chwilę się pojawi na antenie SK2? Król Latino z nowością do nas przyjdzie, nagrał wspólny numer z Cleo i my ten numer zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka, Radia SK2.
0: Ale wcześniej bardzo wzruszający moment. Będziecie świadkami spełnionego marzenia małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
5: Daleko z

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka. To miejsce 19 rącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz będzie bardzo wzruszający moment, bo uwaga, spełniło się marzenie małej Mai Gadowskiej, chorej na raka, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, która powiedziała, że marzyła o tym, żeby nagrać wspólny numer z Łatwogangiem. I słuchajcie, to się wydarzyło. Mamy numer pod tytułem Wszystkie Marzenia, a w tym numerze Maja i Łatwogang nawijają tak.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce.
0: Spełniamy marzenia, jak trzeba, zagramy to w esce i w Radiu SK2. Też ten numer za chwilę zagramy. Nasza starsza siostra, Radio SK, dzisiaj była razem z Łatwogangiem w szpitalu u Mai i zapytaliśmy, czy nagrywanie numeru z Łatwogangiem było stresujące.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
5: Ja też się super bawiłem.
6: Ja się dobrze bawiłam.
3: Tymi nagrywkami, wideo.
4: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
3: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
4: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
3: Tak.
0: Maja kolekcjonuje gniotki i kolekcjonuje też hity i przepiękne wspomnienia. I właśnie teraz marzenie się spełniło. Łatwogang i Majko, wszystkie marzenia w Radiu SK2 w propozycjach do gorącej polskiej 20.

0: numer bardzo piątkowy. Dobrze buja. Buja i chyba wam się to spodobało, bo tydzień temu graliśmy nowość od Sarsy na antenie Radia SK2 w propozycjach, a w tym tygodniu, proszę bardzo, już na miejscu 17. Stopień wyżej czeka nowy numer od Ani Karwan. O czym śpiewa Ania Karwan?
1: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła.
0: Wiem, co było warto. Tak ten kawałek się nazywa. Na pewno warto go posłuchać i jeśli wam się podoba, warto wejść na sk2.pl i dać plusika. To SK2 i najlepsze polskie hity. Nie.

0: Odpalamy sezon letni w gorącej polskiej dwudziestce. Bardzo wakacyjny numer to Gibbs i Ego. I miejsce 15. Listy hitów Radia SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość od żywej legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy kawałek, a do stworzenia tego kawałka zainspirował go spacer po parku, bo on podczas spaceru zauważył dwoje starszych ludzi, którzy idą powoli i trzymają się za rękę. I wtedy Artur Rojek poczuł wewnętrzny spokój i napisał o tym piosenkę. Jak to wyszło? Posłuchajmy.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Ciekawe, czy ta para jest świadoma, że doprowadziła do powstania hitu. Artur Rojek w objęciach, już teraz premierowo na antenie Radia SK2. Ten numer właśnie wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki, a na jesieni dostaniemy nowy album Artura Rojka.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I jeden hicior nie wystarczył, więc dołożyli nam drugi hymn męskiego grania. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Numer tak taneczny, że może być też hymnem wszystkich piątków, a trasa męskiego grania startuje już za 2 tygodnie w Żywcu i ten skład wystąpi w największych miastach w Polsce przez całe lato. Po Żywcu będzie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A my za chwilę gramy miejsce 12 gorącej polskiej 20. Tam czeka bardzo wakacyjny mrozu.
2: Gorąca polska 20. Radia Polska 2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Goście! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: I po reklamie.

Miejsce 11. Messner w Radiu SK2 w gorącej polskiej 20. A teraz słuchajcie, chyba mamy hit lata 2026. To będzie odświeżona wersja numeru sprzed 13 lat. Wtedy Donatan tak nawijał w swoim hicie. Wtedy było, że nie lubimy robić, a teraz lubimy robić, bo ten numer doczekał się nowej wersji po 13 latach, a zajął się tym numerem Król Latino. Już teraz z Colim przejmuje naszą antenę, nagrał wspólny numer z Cleo i Donatanem. Lubimy. Już w propozycjach do listy hitów Radia SK2.

0: Dawid Podsiadło. W gorącej polskiej 20 Radia SK2 wokół Dawida bardzo dużo się teraz dzieje, słuchajcie. Jest w trasie koncertowej, także gość jest zapracowany. Jutro gra w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Dzisiaj Dawid Podsiadło wydał też numer z Okim, a w ostatni weekend w Chorzowie na starcie trasy koncertowej ogłosił, że w przyszłym roku powróci jego festiwal Zorza i że do tego wszystkiego jeszcze nagra wspólny album z Soblem. I jeszcze wskoczył na miejsce 9 gorącej polskiej 20. Przed wami najlepsza ósemka.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejny festiwal w regionie, tym razem Rychwał i 27. Święto Ziemi Rychwalskiej Rychwalia 2026. A w programie sporo atrakcji. Początek jutro od godziny 17. Rozpocznie szkolna estrada i lokalni artyści. A później na scenie pojawi się Roni Ferrari oraz zespół Defis. No a na sobotni deser dyskoteka z DJ setem.

To jednak nie koniec, atrakcje również w niedzielę. Tu także pojawi się szkolna estrada i lokalni twórcy. Odbędzie się również oficjalne powitanie gości. A później jakie odbędą się koncerty? No właśnie, najpierw orkiestra Quantum, później wokalistka Caroline i zespół Weekend, twórcy hitu Ona tańczy dla mnie. Równocześnie z koncertami działać będzie Wesołe Miasteczko i Ogródek Biesiadny. Będzie się działo.

0: Jedynka, dwa.
1: I wchodzimy coraz wyżej. Zostało nam 8 waszych ulubionych nowych polskich hitów i oczywiście dokładamy też nowości. Za chwilę będzie piękna, emocjonalna Daria Marks, a potem bardzo romantyczny Jeremi Sikorski, który nagrał numer o swojej narzeczonej. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
0: Gorąca polska dwudziestka radia. Jedynka, dwa.
1: A teraz śpiewający aktor, który zaśpiewa o papuszkach falistych i nie tylko. Miejsce 8 Maciek Musiałowski.

I tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. Można tańczyć, można mruczeć. To Bledka w Radiu SK2. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki, a teraz kolejna nowość, bardzo emocjonalna, przepiękna. Daria Marx, która niedawno zaczęła nowy rozdział w swojej karierze, bo po raz pierwszy zaczęła śpiewać po polsku, a teraz ten rozdział zamyka, bo właśnie wydała debiutancką mini płytę i my z tej płyty wyciągamy kawałek Burza. Spokojny, przy którym można się wyciszyć, rozmarzyć. Daria Marx, po polsku, a my kochamy polskie hity. To jest gorąca polska dwudziestka w SC2.

nie ma ziewania w piątkowy wieczór. Dodaje energii Roxy Węgiel i White 2115. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. To numer z nadchodzącej płyty Roxy. Premiera Błękitu już za tydzień w piątek. A teraz podrzucamy kolejną nowość. W tym notowaniu już wam grałem propozycję na wakacje, a myślę, że ten numer w tym roku w sezonie weselnym może się pojawiać jako piosenka do pierwszego tańca. Bardzo romantyczny. Jeremi Sikorski, który nagrał piosenkę o swojej narzeczonej i ta narzeczona nawet pojawia się w teledysku do tego numeru. I w opisie tego numeru Jeremi Sikorski o narzeczonej napisał tak: najpiękniejsza kobieta na świecie. Słuchajcie, ja myślę, że on do końca roku już nie musi kwiatów kupować, jak taki piękny numer napisał i piękny opis. Jeremi Sikorski, Tylko My, już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Jaki to piękny czas, że jest piątkowy wieczór i się weekend zaczyna. Wiktor Waligura w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Wiktor na jesieni rusza w trasę koncertową. To niech szykuje siły, a my wchodzimy na podium. Na trzecim Marisa.

Do tej pory pisała hity m.in. dla Dody, ale w końcu dla siebie napisała. I to teraz też jest hitem Marisa Odkochaj. Miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczko wyżej Dawid Podsiadło, który w zeszłym tygodniu ruszył w stadionową trasę koncertową i podczas koncertu w Chorzowie zrobił wielką niespodziankę dla Mai Chwalińskiej, która, przypomnę, zajęła drugie miejsce na French Open. 100 tysięcy osób śpiewało jej 100 lat. W zamian za to Maja Chwalińska obiecała Dawidowi Podsiadło, że da mu talerz, który wygrała za to drugie miejsce na French Open. To posłuchajmy. Sezon to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

Był już raz na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Teraz ma chwilową przerwę, ale cały czas jest bardzo blisko szczytu. Dawid Podsiadło i Sezon to miejsce drugie dzisiejszego notowania. A przed wami wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Hit, który myślę, że zostanie z nami przez całe wakacje, które się już zbliżają wielkimi krokami. Nowy hymn męskiego grania 2026. Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. Numer, przy którym na początku fajnie się można wyciszyć w piątkowy wieczór.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A ja wam teraz powiem, jak to jest z tym miejscem pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Tydzień temu duet Kuba i Kuba sobie wygodnie siedział na tronie, aż tu nagle w tym tygodniu, proszę bardzo. No i otworzyliście im drogę do miejsca pierwszego. Po raz trzeci na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Hymn męskiego grania to wasz ulubiony hicior. Ciekawe, czy będzie miejsce czwarte po raz, znaczy miejsce pierwsze po raz czwarty. Ciężka matematyka. To wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka w SC2, jak zawsze w każdy piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

Perfekt w Radiu SK2, ale w koło jest wesoło, bo się nie musimy stresować żadnymi meczami, bo Polska nie gra na mundialu, ale przypominam, że siatkarze grają i w niedzielę kolejny mecz w Lidze Narodów, zagramy z Ukrainą, a w środę do gry wracają nasze siatkarki. A my gramy dalej w Radiu SK2, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz już teraz.

0: wieczór na przykład. I Kinga Borega już o to zadba, żeby takich hitów w ST2 nie zabrakło. Po 20 między innymi Kombi czy Vixen. Łukasz Zduńczyk, dzięki.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Żlaczyk, serdecznie zapraszam. Hiszpańskie kino w Koninie. Fiesta hiszpańskich produkcji powróciła do Polski. Specjalne pokazy odbywają się również w kinie Oscar, gdzie zobaczycie jeszcze jeden fundamentalny film Pedra Almodovara. Jego produkcje znane są z Namiętności, Pożądania, Obsesji i Zdradzie. W kinie puszczane już były Kobiety na skraju załamania nerwowego oraz Matador, a na czerwcowy deser, konkretnie 27 czerwca, pozostało jeszcze Prawo Pożądania. Ten film można opisać miłosnym wirem, z którym zmagają się główni bohaterowie. Dużo w nim zwrotów akcji, emocji, komplikacji, no i oczywiście romansów. Można powiedzieć po prostu, że hiszpańskie kino to jest jedno wielkie widowisko, na którym z pewnością nie będziecie się nudzić.
12: Wybiła godzina 20, mamy piątek, a to oznacza, że wspólnie rozpoczynamy świętowanie weekendu. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Razem ze mną oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Na dobry początek Sylwia Grzeszczak i Bang Bang.

0: SK2 Konin.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

równe 2 tygodnie. Tak jest, dokładnie o tej porze za 2 tygodnie wszyscy uczniowie będą najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. A to dlatego, że za równe 2 tygodnie rozpoczynają się wakacje. Dla wielu osób dorosłych to też jest czas rozpoczęcia urlopów. Nawet jeśli macie urlop w drugim tygodniu, w drugim miesiącu wakacji, to ja przypominam, że naukowcy mówią, że poświęcenie kilku minut dziennie na myślenie o tym urlopie, oglądaniu zdjęć miejsca, czy na przykład planowaniu atrakcji, działa bardzo dobrze na naszą psychikę, poprawia nasz stan zdrowia i nastrój, i to potwierdzają badania. No to co? Ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, a wy planujcie swoje wakacje i myślcie o nich bardzo dużo.

Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Ten numer znacie doskonale, a teraz delikatnie cofamy się w czasie, bo wracamy do wehikułu czasu w Radiu SK2. Już teraz Anna Jantar i Moje jedyne marzenie.

0: Odfiltruj rzeczywistość.
1: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość, to nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie teraz. Ale spokojnie, do godziny 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Piotr Rubik i Niech mówią, że to nie jest miłość.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.

0: A tak na zakończenie godziny 20. Edyta Bartosiewicz i Tatuaż. Już za chwilę 21. Po 21. kolejne najlepsze polskie hity. Jakie? A to, żeby się dowiedzieć, musicie zostać z nami.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Janusz Żelaczyk, serdecznie zapraszam. Dwóch wirtuozów na scenie, muzyka dawna, a teraźniejsza. W Koninie będzie się działo. Już niedługo koncert Coexistence. Na scenie pojawi się Justyna Rekść-Raubo, która gra na wiolonczeli współczesnej i barokowej oraz kopiach basowych instrumentów dawnych i tradycyjnych. Artystka eksploruje muzykę klasyczną, ma duże doświadczenie w wykonywaniu brzmień dawnych, ale też etnicznych. Dodatkowo zobaczycie Marcina Olaka, który od dawna improwizuje. Artysta gra jazz i muzykę współczesną, dodając elementy przypadku. Oba dwa tak różne style zobaczycie na jednej scenie. Artyści mają postarać się stworzyć wspólne dźwięki. Koncert Coexistence już 19 czerwca od godziny 20.
0: Wybiła 21, to jest piątek. Są tutaj tacy szczęśliwcy, którzy mają już wolne, mogą odpoczywać, korzystać z weekendu, ale są też tacy, którzy muszą pracować. Całe szczęście, my gramy dla każdego najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już teraz, na dobry początek, Lady Punk i znowu pada deszcz. Oby tego deszczu jak najmniej było, szczególnie w wakacje.

Muniek i Pola. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz Wanda i Banda. To specjalnie dla tych, którzy chcą się pobudzić w trasie.

Myslowic, Mieć czy Być. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą mundial trwa, co prawda nasza polska reprezentacja tam nie gra, ale moi drodzy, może to jest właśnie ten moment, drogie panie, żeby wykorzystać to, że musimy być pokorne, wyrozumiałe i bardzo cierpliwe i na przykład namówić męża na jakieś weekendowe zakupy, no tak żeby później nie było większych kłótni, kiedy mąż w nocy ogląda mecze, a my wtedy na przykład cieszymy się tymi zakupami. Drogie panie, ja nic nie sugeruję, ja tylko rzucam tak w eter delikatny pomysł i gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Sarah James.

Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu nam zostało, ale ten numer brzmi świetnie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Dobrze brzmi także w samochodzie. Sprawdzone info. Polecam słuchać. I gram dalej. Już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło, ale też Warius Max.

Margaret i Tańcz Głupia. Tańczyć dzisiaj zdecydowanie można, jutro również. Mamy piątek, zbliża się 22, więc to jest idealny moment na tańce i imprezy. Więc wy imprezujcie, a ja uciekam i słyszymy się w poniedziałek o godzinie 17. Kinga Baryga, dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na podsumowanie wydarzeń kończącego się tygodnia. Zaczynamy od informacji z powiatu konińskiego. Niemal 250 dzieci z powiatu konińskiego znajduje się obecnie pod opieką rodzin zastępczych. Liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej z roku na rok niestety nie maleje. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie robi co może, by każde dziecko znalazło opiekę. Jak funkcjonuje piecza zastępcza w powiecie? Zapytałam starostę konińską Katarzynę Fryzę, Elżbietę Roczyńską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Zofię Walkowską, wieloletnią mamę zastępczą z Brzeźniaka.
2: Powiat koniński jest powiatem, który dobrze poradził sobie z tematyką pieczy zastępczej i opieką nad dziećmi, które trafiają do takich rodzin. Rzeczywiście powiat koniński globalnie patrząc jest powiatem, który dobrze sobie poradził z tematyką pieczy zastępczej. Nie mamy, co jest dobrym, uważam, sygnałem, nie mamy żadnego dziecka, które jest w instytucjonalnym domu dziecka i dbamy o to, żeby zarówno przygotowanie potencjalnych kandydatów do rodziców zastępczych, do roli rodziców zastępczych, jak również praca z tymi dziećmi, praca w szkołach, praca w tych środowiskach była cały czas prowadzona, była cały czas taka, powiedzmy, aktualizowana pod względem ewentualnych zagrożeń, ale i też pod względem plusów, które pojawiają się, nowych tematów, nowych być może środków finansowych, nowych kierunków rozwoju, w taki sposób, żeby zarówno ci rodzice, jak i te dzieci tworzyły dobrą rodzinę, a dzieci przede wszystkim miały wzór do naśladowania.
3: Elżbieta Stolczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
4: Jak wygląda teraz sytuacja w Powiatowym Centrum, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą? Ilu w tej chwili dzieci przebywa w pieczy zastępczej? Czy w dalszym ciągu jest to duży problem, jeżeli chodzi o opiekę dla tych dzieci?
3: Tak, to jest problem. Rodzin w tej chwili mamy dosłownie na koniec maja, posłużę się tutaj, 135 i w pieczy mamy w tej chwili 247 dzieci. Takie są liczby. Połowa z tych dzieci to są dzieci, które są w rodzinie spokrewnionej i niezawodowej. Pracujemy z 18 rodzinami zawodowymi, w tym mamy 5 rodzinnych domów dziecka i ważne 3 rodziny specjalistyczne, czyli rodziny, które specjalizują się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, z dziećmi specjalnymi potrzebami. To jest bardzo ważne, ponieważ trudno pozyskać jest opiekunów, rodziców zastępczych dla dzieci w ogóle, a jeżeli jeszcze dodatkowo dzieci mają sprzężone duże niepełnosprawności, to sprawa jest jeszcze trudniejsza, ale udaje nam się to. W tej chwili trwa kolejny cykl szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szczęśliwie tych kandydatów mamy. Skąd? No, z dobrej pracy, z dobrej praktyki, z siania tej informacji, z faktu, że rodziny, które z nami pracują od wielu lat, przyprowadzają nam kolejnych kandydatów, bo to jest tak pęczkuje. To jest najlepsza reklama, najlepsze źródło pozyskiwania kandydatów, bo oni mają i wiedzę, i rekomendacje. Prowadzimy szkolenia, staramy się utrzymać rodziny istniejące, bo to też jest ważna praca. Rodziny to ludzie, ludzie podlegają

0: podlegają różnym sytuacjom, procesom, wypalają się. To są trudne momenty, to jest w ogóle ciężka praca, 24-godzinna. Więc na razie nie mamy takiego problemu, żebyśmy odpowiedzieli sądowi czy kuratorowi, nie mamy dokąd dziecka zabrać, niech czeka w domu, aż się sytuacja wyjaśni. Zabieramy dzieci natychmiast i rodziny, które z nami pracują, te dzieci przyjmują. Ale problem jest generalnie, cały czas, to jest bardzo wrażliwy temat, cały czas musimy dbać o rodziny istniejące, cały czas musimy pracować nad tworzeniem nowych rodzin, ponieważ powiat koniński nie ma innej alternatywy. Nie pracujemy placówkami, nie umieszczamy dzieci w instytucjach, które w pewien sposób są łatwiejsze do prowadzenia, tak? Więc musimy dbać o to, żeby nam się to nie rozsypało i to jest wielka robota rodzin zastępczych. Ze strony powiatowego centrum, powiatu w ogóle konińskiego, też praca musi być odrobiona i duża wykonana, bo musimy służyć rodzinom wsparciem. Koordynatorzy pracują na co dzień, dosłownie w niedzielę i święta z każdą rodziną, są do dyspozycji. Wspieramy w transportach, specjalistach, nie wiem, lekarzach, tam gdzie możemy ulżyć rodzinie, organizujemy wypoczynek dzienny, wypoczynek, kiedy rodzina chce lub musi po prostu odpocząć i wziąć urlop. Organizujemy wypoczynek letni dla dzieciaków, tak żeby rodzice zastępczy mieli chwilę wytchnienia, bo oni też przecież mają prawo do czasu wolnego albo do bycia tylko z własną rodziną. Także powiat koniński wspiera też różnymi narzędziami, bo to jest ważne, żeby wspierać, żeby przyznawać świadczenia, żeby reagować na potrzeby, na remonty, na środki finansowe, które służą na przyjęcie nowych dzieci, żeby zorganizować dom, żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy. I to wszystko są narzędzia po stronie samorządu, które rodziny znakomicie wspierają. No i najważniejsze, rodziny to partnerzy powiatu. To nie wykonawcy zlecenia, to nie usługobiorcy, to partnerzy. To oni są najważniejsi, bo bez nich nasze najlepsze nawet zasady pracy, jakieś wytyczne, nie są do zrealizowania. Jesteśmy po prostu pomocą i jakby taka jest nasza rola, żeby ulżyć, zorganizować i stworzyć jak najlepsze warunki dla rodzin do ich pracy.
1: Zofia Walkowska, prowadzę rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego od 25 lat, Brzeźniak, gmina Golina.
2: Ilu w pieczy zastępczej ma Pani dzieciaczku?
1: Mamy czwórkę dzieci, teraz ja mam osobiście czwórkę dzieci, troje rodzeństwa i jedno pojedyncze dziecko. Jak to w pogotowiu? Zmienia się zawsze ilość dzieci w zależności od potrzeb. Zawsze jestem otwarta na pomoc rodzinom.
2: A jak to wygląda? Czy na przykład dzwonią do Pani z PCPR-u właśnie, że są jakieś dzieci, wtedy trzeba reagować? W przypadku, gdy ma Pani możliwość, żeby jeszcze jakieś dziecko wziąć, jak to wygląda tak dla osób, które jeszcze są przed ewentualnym wyborem pieczy zastępczej?
1: Zawsze jest to piękna oprawa, że tak powiem, związana z przybyciem do nas koordynatora i panią kierownik pieczy zastępczej, panią Dorotę Kaźmierczak, witam. No i ustala ze mną, czy jest taka możliwość, czy się zgodzę, bo wiadomo, że w pogotowiu rodzinnym to jest takie, że tak powiem, większe zadanie, bo trzeba w krótkim czasie wszystko ogarnąć, ta sprawa opiekuńcza, zabezpieczenie wszystkiego, co potrzebuje dziecko, zdiagnozowanie potrzeb dziecka. No i tak to się odbywa. Zawsze jest ustalona z góry, że jest takie dziecko, to znaczy z góry, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, że jest takie dziecko, czy tam rodzeństwo, czy ja przyjmę, jak mam miejsce.
2: Jak wygląda takie pierwsze dni, bo one są kluczowe w momencie, gdy dziecko znajduje opiekę u Państwa. Czy te dzieci reagują w różny sposób? Jak to wygląda tak z perspektywy Pani ogromnego doświadczenia jako mamy zastępczej?
1: Różnie to bywało i różnie to bywa. Zawsze jest to jakaś trauma dla dziecka, która opuszcza swoje własny dom, swoje własne miejsce, zabawki, podwórko, klasę, a jak nie to przedszkole, w zależności jaki jest wiek dziecka. Jest to najtrudniejszy dla mnie dzień, przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej. Natomiast kiedy odchodzi dziecko, kiedy już, jak to się mówi, jak w klasie coś zrobiłam, coś oni zyskali, czy one zyskały, to

0: Dla mnie to jest wielka radość, że mogłam pomóc, mogłam zapobiec jakimś sytuacjom, które są niekorzystne dla środowiska dziecka, także bardzo się cieszę, jak odchodzą. Natomiast pierwszy dzień to jest najtrudniejszy, no i pierwsze dni, żeby to wszystko jakoś poukładać, dziecku pomóc, przejść. A było różnie, niektóre dzieci się nie odzywały, niektóre dzieci się chowały pod stół, niektóre dzieci płakały. No to wszystko jest wpisane w emocje, które towarzyszą dziecku.
1: Czy na każdym etapie możecie liczyć Państwo na pomoc, na wsparcie PCPR-u?
0: W każdej sytuacji. Wszystko odbywa się w zespole. Zawsze, jeżeli ja potrzebuję, to dzwonię do pani koordynator, do pani kierownik. Przyjeżdżają na miejsce. Nawet taka sytuacja była, że niejednokrotnie w nocy przyjechała pani koordynator czy pani kierownik sama. Jak były takie trudne sytuacje, to zawsze mogę liczyć na wsparcie.
1: Jest pani w stanie powiedzieć, ilu tak mniej więcej dzieci do tej pory znalazło opiekę u pani?
0: No to mój mąż nieżyjący to miał statystykę w głowie, a ja tak myślę, że między 150 a 200 to już nasz dom, że tak powiem, odwiedziło i przyjeżdżają nas odwiedzać, dziękować, zapraszać. W tym roku jestem zaproszona na ślub mojej podopiecznej, także cieszy się mnie bardzo, jak rodzą dzieci, jak zakładają rodziny, jak mówią: ciocia, ja tak gotuję jak ty, albo jak wujek. Także super.
1: Podsumowując, łącznie w powiecie konińskim opiekuje się dziećmi 135 rodzin zastępczych. Większość to członkowie rodzin dzieci. 18 rodzin jest zawodowych, a 3 zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami. 7 nowych hybrydowych autobusów zasiliło tabor PKS Konin. Pasażerowie będą podróżować w wygodnych, przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami pojazdach. O szczegółach związanych z ich zakupem i o samych pojazdach opowiedzą Dariusz Andrzejewski, prezes PKS Konin, prezydent Konina Piotr Korytkowski i Marek Wyżykowski, przedstawiciel firmy sprzedającej autobusy.
2: Jest to z punktu widzenia naszej spółki bardzo duże wydarzenie, bo nowych fabrycznie autobusów nie mieliśmy już okazji zakupić od wielu, wielu lat. Znacznie one poprawią komfort podróżowania, zmniejszą emisję spalin, co też jest bardzo ważne, i oczywiście będą pokazywały, że spółka się rozwija, jest otwarta na wszelkie nowe możliwości.
3: PKS świadczy usługi dla powiatów. Dla powiatu konińskiego, dla powiatu słupeckiego, kolskiego. Oczywiście są też plany ekspansji tejże spółki wokół Konina, wychodząc do innych jak gdyby powiatów. Biorąc pod uwagę to, że tabor, który jest odnawiany przez PKS, jednakże te autobusy stare, wysłużone, H9, szczególnie autosany, pamiętamy te, które jeszcze jeździły parędziesiąt lat temu i dalej jeżdżą, są coraz bardziej wysłużone. PKS Koniński wymieniał ten tabor systematycznie na inne, nowe, w tym i marki Iveco. Już z tą marką PKS jest zaznajomiony. Jednakże były to autobusy, które były nie fabrycznie nowymi. Jednakże w takim stanie, że o wiele lepsze od tych, które eksploatowaliśmy. Ja jako sprawujący nadzór właścicielski w spółce akcyjnej PKS Konin wyraziliśmy na walnym zgromadzeniu zgodę na zakup takich autobusów. Efekt, przede wszystkim efekt ekologiczny, to autobusy hybrydowe, gdyż te najlepiej sprawdzają się na trasach międzymiastowych. Koniński PKS będzie przygotowany, żeby wchodzić w tą zeroemisyjność właśnie za pomocą tych pośrednich środków transportu, jakim jest autobus hybrydowy. To autobusy z silnikiem diesla. Myśmy sobie przejrzeli, jak te autobusy wyglądają. No i muszę powiedzieć, że one będą spełniały oczekiwania, takie, które stawiane są autobusom w XXI wieku. Przede wszystkim niskoemisyjne, ale i proszę Państwa, niskopodłogowe. To jest istotne, bo komfort podróży też się, proszę Państwa, liczy.

0: Czy można powiedzieć, szanowni państwo, że Koniński PKS wchodzi tym w XXI wiek?
1: Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że nie tylko silnik spalinowy, ale on jest wspomagany, tak jak sama nazwa wskazuje, też silnikiem elektrycznym, dlatego to jest napęd hybrydowy. Poprzez zastosowanie modułu hybrydowego znacznie spada zużycie paliwa. Moduł hybrydowy pomaga przyspieszać, odbiera energię podczas hamowania, autobus jest bardziej dynamiczny i bardziej ekonomiczny. To, że to są przyjazne autobusy osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom, wchodzi się do takiego autobusu bez wdrapywania się na schody. Aczkolwiek są to autobusy międzymiastowe z wysokimi siedzeniami, wygodnymi, przystosowane też do bezawaryjnego, łatwego transportu osób na wózkach inwalidzkich. Nie trzeba żadnych wind. To są autobusy międzymiastowe, tak zwanej klasy drugiej.
2: Łącznie od ubiegłego roku Koniński PKS wzbogacił się o 13 nowych autobusów za ponad 28,5 miliona złotych, z czego około 21 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
3: Magazyn lokalny.
2: Czas na kolejne podsumowanie tego tygodnia. Zaczniemy od tematu związanego z mieszkaniami w Koninie. Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zaczynamy. Zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu wynajmu na preferencyjnych warunkach dla studentów z Konina, którzy chcą pozostać w tym mieście. Koniński radny Piotr Czerniejewski podczas ostatniej sesji zawnioskował, by taki program pozostał przy wynajmie na stałe.
4: Ten program się sprawdził, mamy 22 złożone wnioski, 15 osób spełniło kryteria, natomiast 10 osób otrzyma te mieszkania. Myślę, że jest to wspaniały wynik, pokazuje, że jest zainteresowanie tego typu mieszkaniami. Ta uchwała, którą podjęliśmy, dotyczyła tylko ulicy Wodnej, także chciałbym złożyć wniosek, aby Wydział Merytoryczny, czyli Wydział Spraw Lokalowych, przygotował zmianę ogólnej uchwały, która określa zasady przyznawania mieszkań komunalnych w Koninie, tak aby to kryterium premiowania absolwentów i studentów ostatniego roku było obecne już w każdych kolejnych tego typu inwestycjach, przy każdych kolejnych mieszkaniach komunalnych, abyśmy mieli to wpisane na stałe do tej ogólnej uchwały określającej zasady przyznawania mieszkań komunalnych.
2: Ostatecznie decyzje w tej sprawie podejmą władze miasta. Przypomnijmy, dodatkowe punkty przy przydziale mieszkań komunalnych w bloku MTBS przy ulicy Wodnej w Koninie dostali studenci ostatnich lat i absolwenci uczelni wyższych. W Koninie rusza budowa inteligentnego systemu transportowego. Przez czas prac na pewno pojawią się kolejne utrudnienia dla kierowców. Finalnie poprawi i usprawni to ruch na ulicach miasta, mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.
0: Chodzi o całkowicie nowe spojrzenie na transport w naszym mieście. Ten publiczny, ale i też prywatne samochody, które po mieście się poruszają, jak i też i rowery. To nowe spojrzenie spowoduje to, że lepiej będzie się po drogach w Koninie jeździło. Będziemy mieli monitoring wszystkich samochodów, które przejeżdżają przez skrzyżowania, gdzie niejednokrotnie przez te skrzyżowania przejeżdżają tysiące samochodów. Będzie operator, który będzie widział, jeżeli będzie tworzył się jakiś korek, to może na przykład zapalić zamiast czerwonego zielone światło.
5: Dla nas wyzwaniem jest to, żeby skrócić jak najbardziej skrócić ten okres tej całej trwania tego projektu. Mariusz Cyta, wiceprezes firmy Maxto Technology. Chcielibyśmy ograniczyć powiedzmy do przyszłego roku, do września. Mamy takie plany, żeby zakończyć całkowicie i odejść państwu cały system ITS-owy. Mhm. To jest nasz taki plan. W tym roku chcielibyśmy przede wszystkim przebudować te 6 głównych skrzyżowań, zmodernizować optymistycznie, ale myślę, że uda się to zrobić, te 4 dodatkowe, które są tylko do modernizacji, a w przyszłym roku zostawić sobie tak naprawdę tylko część systemu parkingowego.
6: Mieszkańcy uzyskają przede wszystkim nową jakość na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, dokonamy modernizacji sterowników, dokonamy aktualizacji programów sterowania ruchem z sygnalizacjami świetlnymi. Wszystkie elementy, które zostały dzisiaj wybudowane i oddane do użytkowania na alejach, na przykład 1 maja, zostaną skoordynowane, więc uzyskamy też większą płynność przejazdu po centrum miasta. Dodatkowym, takim dużym też udogodnieniem dla komunikacji zbiorowej jeżeli będzie system priorytetów dla komunikacji przy sygnalizacjach świetnych. Oczywiście to nie będzie tak, że podjedzie autobus i zostanie zielone światło, natomiast na pewno pomoże skrócić oczekiwanie tego autobusu na sygnał zielony i to będzie taka też realna pomoc, czy tam poprawa warunków ruchu dla mieszkańców miasta. Jak zawsze każda zmiana powoduje konieczność nowych przyzwyczajeń. Takie też będziemy musieli na tych sygnalizacjach świetlnych, na tych skrzyżowaniach taką procedurę przejść. Na pewno będą utrudnienia, bo to nie jest tylko zmiana programów, ale to jest rozbudowa całej infrastruktury, czyli kable, przewody, będą wyłączenia tych sygnalizacji świetlnych, wgrywania programów. Utrudnienia będą, nie będą one znaczące, natomiast na pewno będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej jakości, jeżeli chodzi o konińskie drogi w centrum miasta.
2: Mówił Grzegorz Pająk, dyrektor konińskiego ZDM-u. Pojawią się też nowe kamery. Z darmowej pomocy psychologicznej będzie mogła skorzystać młodzież z Konina. Przy ulicy Dworcowej 7 powstanie Centrum Wsparcia Słonecznik.
7: Centrum Wsparcia Słonecznik to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać krótkie, co prawda, rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, bo na taką terapię nie pozwalają nam warunki projektu, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób. Oczywiście, jeśli będą osoby w wieku średnim, je też przewidzieliśmy, czy seniorzy, to też będą mogli do takiego miejsca przyjść. Tam liczba miejsc, która przewidziana jest w projekcie, jest znacznie mniejsza. Głównie kierujemy tę ofertę do ludzi młodych. Dlaczego do młodych? Dlatego, że wszystkie dane oficjalne, które mamy w Polsce, wskazują, że młodzież przeżywa kryzys psychologiczny, kryzys w tym wieku, a wcześniej w takim natężeniu nigdy się to nie zdarzało. Wiemy, że chociażby liczba prób samobójczych, czy liczba skutecznych samobójstw w wieku młodzieżowym, w wieku adolescencji, jak to się nazywa, drastycznie wzrosła w ostatnich latach. Musimy zacząć reagować. Udało nam się pozyskać grant z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, rozpisany na 2 lata, niecałe 3 nawet, ale ten grant ma pomóc nam uruchomić nową usługę społeczną, właśnie takiego wsparcia psychologicznego. Pierwotnie myśleliśmy, że ten ośrodek będzie nieco większy, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, że uruchomimy go przy ulicy Dworcowej 7 w Koninie, w wieżowcu. Od tyłu, można powiedzieć, tego wieżowca, patrząc na ulicę Dworcową, będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych, żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz stan. Być może zdiagnozują nas czasami, być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany. Często nie może niestety robić tego we własnym środowisku rodzinnym. Rodzice nie poświęcają dostatecznej uwagi swoim dzieciom. To też jest teza, która zawarta jest w raporcie o młodzieży, który niedawno ukazał się na stronie Dbam o mój zasięg, o dobrych i złych stronach dzieci w świecie online i offline. Polecam do przeczytania. Natomiast my musimy odpowiadać na te potrzeby. Jako samorząd taki pierwszy krok robimy. Mówię pierwszy, ponieważ poprosiłem też, by Wydział Zarządzania Strategicznego miał oczy i uszy szeroko otwarte na to, by pozyskiwać dodatkowe środki na funkcjonowanie tego miejsca. Dlaczego jest to ważne? Chociażby dlatego, że czasami trzeba zająć się problemem na dłużej. Terapia powinna towarzyszyć wsparciu. My na ten moment tego nie mamy, ale jeżeli nie zaczniemy od czegokolwiek, to znowu będzie, można powiedzieć, taka niezagospodarowana, pusta przestrzeń w tym obszarze społecznym, który jest dla nas niezwykle ważny. I jeszcze jedna ważna informacja jest taka, że to będzie bezpłatna porada. Projekt będzie prowadziło miasto, Urząd Miejski, Wydział Spraw Społecznych. Natomiast zlecimy usługę społeczną, realizację usługi społecznej konkretnym psychologom, konkretnej firmie.
2: mówił zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. W centrum udzielana będzie pomoc doraźna, krótkoterminowa, by pomóc w kryzysie. Słonecznik zacznie działać od września tego roku. 20 czerwca do Lichenia zjedzie młodzież z całej Polski. Startuje festiwal Licheń Młodych. Ksiądz Artur Kosierb, dyrektor Caritas w Koninie, opowie o misjach w Kenii, a na scenie wystąpią Anne-Marie, Niemagotu, Wyrwani z Niewoli oraz Pokój i Dobro. O szczegółach opowiedzą Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Prasowego Sanktuarium w Licheniu.
8: Właściwie Licheń Młodych to inicjatywa, która zrodziła się w sercu Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już 2 lata temu i jest to taka forma zaproszenia, które kierujemy do młodych ludzi tak naprawdę z całej Polski, jako zachęta do wspólnego poszukiwania Boga, sensu oraz wspólnoty serc. I w tą akcję, inicjatywę zaangażowani są zarówno świeccy, jak i duchowi, którzy starają się wspólnie stworzyć młodym ludziom przestrzeń do refleksji nad wiarą i życiem właśnie tutaj u nas w sanktuarium. I w ramach tej inicjatywy mamy także comiesięczne msze święte z młodymi i dla młodych, które odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 16 w Bazylice Licheńskiej. I te msze są z homilią skierowaną do osób młodych. Zapraszamy takich księży, którzy mają realną styczność z osobami młodymi. Wiedzą, jakim słowem można do nich trafić i jakie mają problemy te osoby młode. Dodatkowo wyjątkową atmosferę liturgii zawdzięczamy młodzieżowym zespołom muzycznym, które posługują podczas tych mszy. I one właśnie sprawiają, że ta modlitwa jest jeszcze bardziej radosna, bardziej żywa i pełna uwielbienia Boga. Staramy się właśnie zadbać o tą atmosferę, żeby faktycznie te msze były takie dedykowane właśnie osobom młodym. No bo wiadomo, msze mamy w Lichenickiej Bazylice bardzo często, codziennie, ale właśnie ta msza w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 16 jest dedykowana właśnie typowo osobom młodym i zawsze staramy się też, żeby po tej mszy coś było. Uwielbienie, jakaś agapa, czyli wspólna integracja, koncert, konferencja. Uwielbienie przed na przykład Najświętszym Sakramentem. Wystawiamy wówczas Najświętszy Sakrament i to jest też taki moment takiej refleksji, że możemy się zatrzymać i właśnie wówczas też w tym śpiewie tych zespołów muzycznych po prostu się modlić. Uwielbienie też może mieć taką formę bardziej tańca, radości, ale to raczej nie w bazylice, tylko na przykład na zewnątrz. Oprócz tego mamy również Instagrama Licheń Młodych, na którym działamy na bieżąco i nagrywamy również podcasty na naszym profilu na YouTubie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, więc bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszamy osoby młode, ale także te młode duchem, bo już niejednokrotnie słyszeliśmy, że ktoś starszy pojawił się na tych naszych mszach, bo oczywiście nie jest to zakazane. I te osoby właśnie też mówią, że to, że to jest msza dla młodych, to tam tylko nazwa, my bardzo chętnie przychodzimy i chcemy w tym uczestniczyć. Także ja bym powiedziała, że ten festiwal jest nawet takim zwieńczeniem całego roku tych mszy z młodymi i dla młodych, że to jest właśnie wszystko spięte w jedno wydarzenie.
9: Na naszych gości czekają tacy artyści jak Anne-Marie, Niemagotu, Wyrwani z Niewoli, Pokój i Dobro. Są to znani artyści polskiej muzyki chrześcijańskiej, ale poza tym na naszych gości czeka także Teatr A, który na pewno będzie bardzo klimatycznym wydarzeniem, ponieważ będzie on po zmroku i z użyciem ognia. To bardzo ciekawe wydarzenie. Przedstawią spektakl Siewca. W programie znajdzie się też uroczysta msza święta, konferencje, świadectwa wiary. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc możecie po prostu przyjść i świetnie się z nami bawić.
8: Hasło Czerpnie Inspiracje z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. I ta myśl ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by to Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją, ale takim realnym przewodnikiem naszych codziennych wyborów i postaw. Uczęszczać systematycznie do kościoła i faktycznie gdzieś tam słuchać to, co jest nam przekazywane, ale potem wprowadzać to słowo w czyn. W nawiązaniu do tego hasła na festiwalu będzie czekał na naszych uczestników także ksiądz Artur z młodzieżą, dyrektor Centrum Caritasu Diecezji Włocławskiej. Oni przyjadą i opowiedzą o swoich misjach w Kenii. Właśnie, więc będzie to faktycznie fajna żywy okazja przykład. Do tego, żeby właśnie żywy przykład, jak wprowadzać słowo w czyn. Nasz na pewno festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodych. Jest to wspólnota ewangelizacyjna działająca przy naszym duszpasterstwie młodzieży i powołaniu Zgromadzenia Księży Marianów. Więc oni nas wprowadzą w taką naprawdę fajną atmosferę radości. Byli z nami w zeszłym roku, bo to jest druga edycja naszego festiwalu i świetnie to poprowadzili, więc w międzyczasie, między właśnie konferencją, różnymi koncertami, mszą świętą, będziemy mogli się także po prostu wspólnie integrować i bardzo dobrze bawić. Program jest na naszym Instagramie Licheń Młodych.
9: Rozpoczynamy o godzinie 12 mszą świętą.
8: Zachęcamy, by śledzić naszego Facebooka i naszą stronę, ponieważ faktycznie praktycznie co tydzień się u nas coś dzieje. I co, na pewno zapraszamy, bo od ostatniej niedzieli czerwca ruszamy znowu z letnimi koncertami przy fontannie. To każdą niedzielę o godzinie 15:15. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od lat przeżywamy Misterium Męki Pańskiej, a w tym roku zrodził się piękny pomysł, by przygotować Misterium o życiu Matki Bożej, tak jako formę wdzięczności za jej obecność, opiekę i miłość. Dlatego już dziś kierujemy do Was serdeczne zaproszenie na to wydarzenie. Misterium o Matce Bożej odbędzie się w Licheńskim Sanktuarium 15 sierpnia w godzinach wieczornych.
2: Festiwal startuje o godzinie 12, a szczegółowy program znajdziecie w mediach społecznościowych i na stronie Licheńskiego Sanktuarium. I to już wszystkie informacje, ale zostańcie z nami, za chwilę kolejne ciekawe wiadomości z regionu.
3: Magazyn lokalny.
2: Arleta Janiak, witajcie. Dzisiejsze podsumowanie zaczniemy od wyjątkowego meczu, o którym kibice Sokoła Kleczew długo będą jeszcze pamiętać. We wtorkowe popołudnie Sokoły grały mecz o wszystko, ale na szczęście Sokół Kleczew utrzymał się w drugiej lidze, choć wynik 0-0 po pierwszej połowie meczu z Górnikiem Polkowice nie wróżył zbyt dobrze. Za to druga połowa i dogrywka to już inna historia, a wynik 4-1 dla kleczewskich piłkarzy mówi sam za siebie. Po meczu w Kleczewie podczas konferencji prasowej trenerzy drużyn Andrzej Sawicki z Górnika Polkowice i Tomasz Pozorski z Sokoła Kleczew podsumowali mecz i cały sezon. Posłuchajcie.
10: No na wstępie przede wszystkim trenerze gratulacje za utrzymanie. Jeśli miałbym się odnosić do meczu, to muszę się na pewno odnieść do całego tego systemu barażowego, który oczywiście wszystkim jest znany i każdy wie, jak w to się gra, że tak powiem. Natomiast no, jest to, nie boję się tego powiedzieć, zrobione jednak troszeczkę pro szczebel centralny, bo rozegranie 3 meczy w 6 dni, my jeszcze z wizytą w Łomży, gdzie to kosztowało nas to sam mecz, podróż i tak dalej, bardzo dużo zdrowia, a więc rozegranie 3 meczów w 6 dni, czy 4 w 11, to jest dawka potężna. Dzisiaj doświadczyliśmy tego ubytkami kadrowymi, sprawy mięśniowe, ale to jest logiczne, chłopcy dali się po prostu tyle wszystko i kilku z nich brakło na ten najważniejszy jak gdyby mecz, ale to są koszta tego, że no tak jak powiedziałem, w tak krótkim terminie, w tak krótkim wymiarze czasowym rozegrać tyle spotkań o takim ładunku emocjonalnym, fizycznym, to jest naprawdę mega wysiłek i to nie jest łatwe dla pretendentów. Sam mecz, powiedziałbym tak, oczywiście na pewno przewaga generalnie po stronie gospodarzy, dzisiaj mocny początek, natomiast w takich meczach ma swoje momenty i te momenty mogły być decydujące. Mieliśmy bardzo podobny mecz w Łomży, tam byliśmy mega skuteczni i to się skończyło sukcesem. Dzisiaj nam tego zabrakło i zabrakło nam też argumentów, myślę, piłkarskich. Roszady, które musieliśmy zrobić dzisiaj, no niestety nie utrzymały jakości naszego grania i obiektywnie mówiąc, no dzisiaj wygrał zespół lepszy, rozmiary okej, można dyskutować, bo to też taki trochę nieszczęśliwy karny na 3-1, ale generalnie trzeba się zgodzić z tym, że dzisiaj wygrał zespół lepszy.
11: Bardzo dziękuję, trenerze, za gratulacje. Zagraliśmy tutaj mecz taki, jaki powinniśmy rozegrać. Mecz z polotem, z tempem, z jakością, z intensywnością. Brakowało tylko skuteczności, bo to niestety no, była nasza ogromna bolączka przez całą tą rundę. Natomiast no, udało się finalnie wygrać. Myślę, że mecz mógł się podobać i był na pewno bardzo atrakcyjny. To jakby tyle w kontekście meczu. Odniosę się też do tego, co trener powiedział, bo ja byłem na meczu w Łomży i oczywiście jest to morderczy wysiłek dla trzecioligowca, żeby zagrać w tak krótkim czasie trzy mecze i tutaj ten ładunek emocjonalny wydaje mi się, że powinien być mimo wszystko priorytetowo ustawiany, jeśli chodzi o taki czynnik, który wpływa na piłkarzy. Z drugiej strony prawdopodobnie ten system promuje te zespoły, które już są gotowe i mają też szerokie kadry, co oczywiście nie umniejsza tego, co Górnik zrobił, bo trener wykonał kapitalną pracę, zajmując drugie miejsce do końca, tak naprawdę bijąc się o pierwsze i też tego, trenerze, szczerze gratuluję, bo oglądałem wasze mecze, przygotowywałem się bardzo skrupulatnie, wiem na co was stać, wiem jaki potencjał jest w tym zespole i czego trener tego zespołu nauczy. Podsumuję krótko cały ten sezon, bo oczywiście panie prezesie melduje wykonanie zadania, na to się umówiliśmy, Sokół zostaje w drugiej lidze i jakby oceniając pierwszą część i tą część zasadniczą tego sezonu, ilość zdobytych punktów przez nas, ona jest powiedzmy na taką trójeczkę w skali szkolnej, bo też liczyłem na więcej niż 40, natomiast należy sobie zadać pytanie, czy nas było stać na to. Oczywiście jakby umiejscawiając tą zdobyć też w określonym kontekście całości tabeli, powiedzmy, że jest w porządku, tak, bo zostawiliśmy ze sobą bardzo mocne marki, bardzo mocne firmy dysponujące zdecydowanie większymi możliwościami. Natomiast cieniem kładą się dwie serie, takie bardzo duże, które są trudne dla piłkarzy, niezmiernie, niesamowicie trudne dla piłkarzy, dla sztabu, dla klubu, dla środowiska. I my w tę serię niestety wpadliśmy, ale finalnie pokazaliśmy, że zasługujemy na tą ligę, choćby wytrzymaniem ciśnienia w bardzo ważnym meczu z ŁKS-em, a później w dwóch meczu z Polkowicami. I jakby oceniając tą naszą pracę i to, w jaki sposób klub wywiązał się ze swojego zadania, czy sztab, czy również piłkarze, uważam, że spełniliśmy zadanie, dokonaliśmy rzeczy, wręcz powiedziałbym, w mojej ocenie przynajmniej niewiarygodnej. Ja rozumiem, że może być różna optyka spoglądania na to, ale czego my dokonaliśmy, jest niesamowite i myślę, że bardzo, bardzo trudne do powtórzenia dla innego środowiska, dla innego klubu w tych samych warunkach i okolicznościach, jakie nam towarzyszyły, w które też nie chcę wchodzić głębiej. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dumny z piłkarzy, że się podnieśli, że pokazali dzisiaj prawdziwe swoje oblicze, prawdziwą swoją twarz, bo to jest bardzo trudne, kiedy jedziesz z pełnym przekonaniem na boisko zespołu trzecioligowego, 15 minut kontrolujesz mecz, następnie coś się nie układa po twojej myśli i wracają demony porażek tych ligowych, drugoligowych i trzeba było się bardzo szybko z tego otrząsnąć. Wykonaliśmy z piłkarzami potężną pracę nad mentalem, żeby ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, ale to przede wszystkim oni są aktorami, oni sprostali temu zadaniu. Chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim w klubie, nie powiem za ten czas, natomiast za to, w jaki sposób byliśmy otoczeni tym ludziom, oczywiście, którzy byli od początku do końca jakby po naszej stronie, w jaki sposób byliśmy otoczeni taką życzliwością, tymi ciepłymi słowami, bo to nas utrzymywało jakby cały czas przy życiu i ta kroplówka cały czas dostarczała nam energię. Poza prezesami, poza prezesem Wasikiem, który 2 lata temu zaufał mi i postawił na mnie, bo to trzeba powiedzieć. Chciałbym również podziękować oczywiście prezesowi Dobskiemu, pracownikom klubu, których kibic nie widzi, ale nas jest tutaj naprawdę 2 lub 3 w klubie i wykonują gigantyczną pracę ci ludzie, nawet pozwolę sobie nie wymieniać z imienia nazwiska, bo mam do nich ogromny szacunek i to, w jaki sposób ogarniają funkcje poza swoimi działkami, to jest rzecz niesamowita. No, oczywiście sztab, który był bardzo nieliczny i tak naprawdę większość sztabu działała na powiedzmy pół etatu, ale chłopaki wywiązywali się kapitalnie i za to im również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi strategicznemu oraz miastu, i gminie Kleczew, panu burmistrzowi, radzie, bo my mimo tego, że dysponowaliśmy takimi, a nie innymi środkami, które pozycjonowały nas gdzieś tam na ostatnim czy przedostatnim miejscu, no to tak naprawdę był to maks. To, że to był maks, to jest potężna zasługa. Pytanie, czy jesteśmy w stanie dalej na takim poziomie organizacyjnym funkcjonować, bo biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że jest to pewien rodzaj takiego małego lub wielkiego nawet cudu, to, co się wydarzyło, rodzi dalej

0: no, wymagają dużych nakładów finansowych i albo osiągasz jakość określoną, albo nie osiągasz, bo nie wkładasz określonego serwisu w piłkarzy, których masz do dyspozycji. To tak myślę, że na szybko i też, żeby tutaj trenera nie zanudzić opowieściami o naszym środowisku, ale jestem przepotężnie szczęśliwy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy byli z nami do samego końca i którzy z nas nie zwątpili, bo to są rzeczy dla mnie bardzo cenne jako człowiek, który ma tak bardzo mocno sprecyzowane i określone wartości życiowe. Ja o tym nigdy nie zapomnę i o tych ludziach, którzy byli z nami, będę pamiętał zawsze i zawsze będą mogli na moją pomoc liczyć. Bardzo dziękuję kibicom za dzisiejszy doping, bo było dzisiaj kapitalnie. Szkoda, że światem nie mamy, bo to jeszcze anturaż byłby jeszcze lepszy, ale myślę, że dzisiaj dopasowaliśmy się widowiskiem do tego, w jaki sposób kibice nas wspierali na trybunach i do końca byli po naszej stronie. Mogę zdradzić, że po drugiej bramce to pociekły mi łzy, bo Daniel Dudziński, który tą bramkę zdobył, bardzo chciał zagrać świetny mecz i ten świetny mecz dzisiaj poza tą bramką, ale no okrasił go jeszcze bramką, dopełniło to jakby całego obrazu, a bardzo mocno na to pracował i natomiast po ostatnim gwizdku usiadłem, chciałem zobaczyć, jak wygląda radość, chciałem odsapnąć, zobaczyłem piłkarzy, zobaczyłem kibiców, w jaki sposób się cieszą i to była dla mnie rzecz, która no długo zostanie w mojej pamięci, bo no daliśmy myślę, że społeczności i Kleszewskiej, miastu, no coś niesamowitego, tak? Możliwość drugi raz powtórzenia, drugi raz przygody w drugiej lidze i mierzenia się znowu z markami niesamowitymi, które się znajdą w tej klasie rozgrywkowej. Szczerze to taki stary, dobry Sokół Kleczew sezonu 25-26 miałem przed oczami, czyli braki koncentracji, braki może niekiedy nawet jakościowe, które nie dawały nam dowieść na spokojnie zwycięstwa i to miałem przed oczami mecz z Resowią, który nam się wymknął w ogóle z wygrywając 2-0 w 89 i 90 minuta straciliśmy bramki i tu miałem déjà vu z Resowi, potężne, także no, myślę, że kilka lat straciłem tym meczem. Jakby plan oczywiście pracy jest przygotowany, jest złożony, prezes go zna, ale jeszcze są te czynności, które musimy wcześniej z prezesem wykonać, czyli usiąść do stołu i porozmawiać na temat przyszłości i to są kluczowe rzeczy. Podejrzewam, że one będą też determinowane czynnikami zewnętrznymi, nie tylko zależnymi od klubu. No ale to jest odległa przyszłość.
1: Przypomnijmy, gole dla Sokoła strzelili Dawid Retlewski, Daniel Dudziński i dwa razy w rzutach karnych Maciej Śliwa. Dla Górnika Polkowice bramkę strzelił Oskar Leopold. Od kiedy na Placu Wolności pojawiły się ogródki, które zajmują część chodnika, kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę w tym miejscu na pieszych, ponieważ obowiązuje tam strefa zamieszkania.
2: Letnie ogródki na Placu Wolności. Ten teren jest objęty tak zwaną strefą zamieszkania. Przed wjazdem tutaj na Starówkę są stosowne znaki mówiące o tym, że pieszy może poruszać się po całym terenie w każdym kierunku. Przechodzić przez Plac Wolności, wszystkie ulice w tom i z powrotem i pierwszeństwo ma pieszy. To kierowcy pojazdów muszą zwracać szczególną uwagę na poruszających się pieszych. Także apel do tych wszystkich, którzy po tej strefie poruszają się, aby czynili to rozważnie. Mówię tutaj zarówno w stosunku do pieszych, jak i do kierowców, bo ciąży szczególnie na kierowcach tutaj obowiązek udzielania pierwszeństwa pieszym. W związku z tym ogródki, które są na chodniku postawione, są tym elementem, bo wyszliśmy naprzeciw naszym przedsiębiorcom, którzy rozwijają się na Starówce, ale na to, o to nam przecież chodziło, żeby mogli wyjść w przestrzeń miasta i takim elementem pobudzającym życie właśnie tej części miasta jest utworzenie ogródków przez restauratorów. Stąd też potrzeba miejsca powoduje to, że jest zajęty chodnik, co nie znaczy, że pieszy jest spychany na ulicę, bo tam de facto ulicy nie ma. Jest to cała przestrzeń, która jest dys-

0: do dyspozycji pieszych i stosowne czynsze, choć z pewnymi upustami, one są pobierane przez miasto w związku z tymi ogródkami, bo jest to zajęta część miasta na działalność gospodarczą. Także myślę, że z tego tytułu mamy bardzo fajny pożytek dla wszystkich.
1: Tłumaczy prezydent Konina Piotr Korytkowski i dodaje, że ze względu na spory ruch w tym miejscu trzeba zachować ostrożność. I to wszystko na dziś. Kolejne podsumowanie już w niedzielę. Do usłyszenia.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

forsą. Ale ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: club au vent. On ne sait pas trop non stop. Ej, to pop blond. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,